0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Mów o nagrody, mam pod kołdrą. Czytać książki w Porto, jeść sushi w Tokio. Z pełną torbą przez aleję piątą. Zobaczyć Hongkong. Się wydzierać w Compton.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Skontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dowie się matka twoich dzieci, Igor, to będziesz miał koniec przytulania. A nie, takie tam, że ciągniecie do niej. I jeszcze o tym piosenka leci w Maxie. Oj, męskie granie, pilnujcie się.
2: A dzisiaj w kalendarzu naprawdę jest środa i naprawdę jest dzień przytulania, 24 dzień czerwca.
1: Na szczęście w tym studiu są ramiona, w których zmieści się absolutnie cały świat.
2: Max. Misja przytulenia wszystkich nieprzytulonych. To jest plan na dzisiaj w RMF Max.
1: Yes! Asia Majus.
2: Irek Jakubek.
1: A ja nie wiem jeszcze.

0: uroczy śmiech przez łzy na koniec tego numeru.
1: Tak
0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, tak? Ja to słyszę.
1: Ja tam słyszę ziołową herbatkę. Tak mi się wydaje.
0: Każdy słyszy to, czego potrzebuje.
1: O! Pościg koparką za skradzionym samochodem. Policjanci jechali na sygnale, a tu proszę pyk, cyk, myk. Sprawę w ich imieniu załatwił dzielny pan koparkowy i zatrzymał sprawcę.
0: Łyżką, dodajmy, zatrzymał i sprawcę, i skradziony samochód.
1: To była łyżka sprawiedliwości.

0: Hity na maksa lecą także o 6:00 tu w RMF Max. Za chwilę informacje z regionu, będzie ich dużo. Zostańcie, by poznać je wszystkie.
1: A jak macie dużo życzeń do spełnienia, to warto do końca czerwca patrzeć w niebo, bo będą spadać roje meteorów. Czerwcowe butydy albo botydy będą leciały z nieba.
0: Spadająca gwiazda tam na niebie lśni, a pierwszym mym życzeniem jesteś ty. No i Flash o 6:00.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flash, Anna Łopuszańska, zapraszam. Policja bada okoliczności wypadku przy Warso Tower. Z wysokościowca odpadła tafla szkła, która spadając uszkodziła zaparkowany samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do incydentu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.
3: Policjanci otrzymali zgłoszenie po godzinie 4:00 nad ranem. Z tych informacji wynikało, że szyba w budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu w wyniku tego zdarzenia nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Jego użytkownik został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
2: Tyle Marta Sulowska ze Stołecznej Policji.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Stołeczne ZOO wymaga remontu, niektóre inwestycje już ruszyły, a co tam się dzieje?
5: Padło na pewno mopiarnię, to już nie będzie tylko mopiarnia, to będzie egzotarium, to będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne. Tutaj były ruchy takie logistyczne, bo trzeba było niedźwiedzie wysłać do czeskiej Pragi, czyli z Pragi Północ do Pragi Czeskiej, żeby zrobić miejsce dla pingwinów, które mogły być tam, żeby zburzyć pingwiny. To jest pierwszy mały obiekt. Fundacja Panda też, poza tym, że włożyła tutaj na projekt, to właśnie podobnie 400 tysięcy wydała na gepardy.
2: Mówił dyrektor warszawskiego ogrodu Andrzej Kruszewicz. Wyprawy małe i duże. Dziś w RMF Max sprawdzamy wasze wakacyjne plany. Gdzie zamierzacie się wybrać podczas tegorocznej przerwy od nauki?
6: No ja od razu po zakończeniu jadę nad morze. Do miasta Dębki. Na 2 tygodnie.
7: Ja za granicę. Do Ekwadoru i potem jeszcze jakoś pod koniec wakacji do Azji gdzieś.
8: No raczej takie wyjazdowe, że raczej rzadko będę w domu w Warszawie. No obozy różne.
9: Cieszysz się?
8: Tak. Idziemy razem. Razem na obóz wszystkie.
10: No i pewnie tak z rodzicami same gdzieś.
11: Do Łeby.
10: Nad morze.
8: Na tydzień.
2: Usłyszał od uczniów warszawski reporter Przemek Mzyk. Rusza festiwal Sztuka Ulicy do niedzieli w kilku miejscach w Warszawie, w Parku Szczęśliwickim, na Targowisku Zieleniak czy w Rynku Nowego Miasta. Odbędzie się po prostu działo. Warto tam się po prostu udać. A na 11 spektakli wcale nie potrzebujecie biletu.
12: Dzięki wyobraźni przeniesiecie się na przedwojenne warszawskie podwórko. Włoscy komicy połączą klaunadę, żonglerkę i muzykę na żywo. Będzie też spektakl z namiętnymi tangami z lat 50., a inny inspirowany jest średniowiecznym ideałem miłości dworskiej. Ma być radośnie, ludycznie i artystycznie.
2: Tyle od Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty. W stolicy przez 3 dni będziecie mogli oglądać obraz Oczepiny Włodzimierza Tetmajera. Dzieło z ceną wywoławczą 450 tysięcy złotych osiągnęło na aukcji sztuki dawnej niemal 4-krotne przebicie. Przed przekazaniem go w ręce prywatnego kolekcjonera można go będzie zobaczyć. Ma być dostępny w galerii Agra Art na ulicy Wilczej 70 do piątku w godzinach od 11 do 18.

0: to się świetnie tańczy. O 6:09, bo w tym tańcu można wykonywać co drugi ruch. I wtedy jesteś taka lekko zatrzymana.
1: Wtedy się za bardzo nie zmęczysz, a to dzisiaj może być ważne, bo gorący dzień przed nami.
0: O, bardzo upalny. Właściwie chłodno jest teraz w saloniku VIP w Szpitalu Południowym, ale jesteśmy zapisani do niewłaściwej partii. Hej! Partia wesołych ludzi o poranku. Asia Mełz, Irek Jakubek. No oczywiście wiadomo, prezesem jest Asia.
1: Wiadomo.
0: A ja mogę być też jej skarbnikiem, bo...
1: O, jaka fucha ci się trafiła, ja tam nie wiem co lepsze.
0: Wiceprezes Wiktor Waligura, teraz śpiewa.
2: Jesienne liście mają kolor twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
0: I ciągle go trzyma, 6:09. I...

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: Sam Smith, ale to jest fajne. Calvin Harris, Promises, 16:30 po 6:00. Wasze ulubione hity na maksa, nawet wcześniej rano, lecą sobie z głośnika ustawionego na RMF Max.
1: A jak jest jakaś nowość w Polsce, to wy będziecie o niej wiedzieć jako pierwsi, bo my o tym wiemy i wam powiemy.
0: Znaczy, przepraszam, Aśka ma ogarnięte wszystkie nowości i trendy. Ja słucham, ja zamieniam się w wielkie ucho.
1: To teraz M-Obywatel, bo tam będą nowości, a konkretnie dyplomy z uczelni i wszystkie dokumenty zawodowe w wersji M-Obywatel.
0: Wow.
1: Będzie można sobie klikać na swoim ekraniku i pokazywać wszystko.
0: To trzeba będzie zmienić nazwę aplikacji, bo to jest magister M-Obywatel. Sorry, magister inżynier M-Obywatel.
2: Reklama. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
3: Patryk!
0: Wygrałeś!

0: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, do Brickomana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
0: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
0: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach na bulwarach nad Skawą. Zagrają Mortal.
11: Zobacz jak to jest.
0: Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, partner trasy Wojanek i RMF Max.
12: Mamo, tato, zobaczcie te stroje.
13: To pokaz barokowych kreacji.
14: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
12: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
13: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
14: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
13: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
12: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
13: I po reklamie.

0: lubię tego zakochanego Dawida Podsiadłę. Naprawdę, podoba mi się taki romantyczny vibe w jego głosie. Taka lekka chrypka, trochę zaspany, trochę zamyślony. Super.
1: 29 minut po 6. Przepraszam, tak czy nie? Próbowałem, nie.
0: Sorry.
1: 6:30. Aśka kocha Dawida, Irek kocha truskawki. Pozdro dla tych, którzy mają dokładnie tak samo. Eksperci mówią, ruszaj na zakupy, bo truskawki już nie tanieją.
0: O nie, ja nawet nie zdążyłam kupić tych tanich.
1: O tak, bo... Ale to może i dobrze, wiesz? Bo jak cena rośnie, potem spada, cena jest w dołku, no, to truskawek nie kupujemy w dołku. Z dołka dobre są co najwyżej tylko ziemniaczki. A truskawki jak kupisz na górce, to...

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. Doktor Ireneusz przypomina, że zażywany Garrix zażywany regularnie pomaga na wszystkie dolegliwości. Poranka, 21 minut przed godziną siódmą, zwłaszcza.
1: Poproszę podwójną porcję.
0: Nie można przedawkować Garrix dla wszystkich.
1: Proszę. Ulubiona, drogowa tradycja wakacyjna Polaków wraca też w tym roku.
0: No.
1: Bramki na A1 w wypadku dużych korków będą otwarte.
0: Super.
1: 25 minut stania w korku i bramki się podniosą i przejedziemy za darmo.
0: Także jak ktoś się tam wlecze lewym pasem, to nie jest kierowca, który nie wie, gdzie jego miejsce. On testuje ten system. Przyzwyczaja się.
1: To będzie Irek.
0: Biorę to na klatę.
1: Nie trąbcie.
0: 21 minut i godzina 7, a na ciebie trąbią.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonach w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MRG Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I po reklamie.

0: No powiedzcie komuś, baby, 10 minut przed godziną 7 namawia David Tavar na antenie RMF Max.
1: Były prezydent Andrzej Duda kupił sobie nowy samochód.
0: Słuchajcie, odpalamy nowy samochód byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Mruczy. Pięknie, 911 Porsche. Porsche 911 kupił sobie podobno prezydent i będzie teraz nim jeździł.
0: A, Andrzej Duda. Wiadomo, normalnie jak ktoś ma takie Porsche, to się mówi mu: daj mu! Daj mu! No. Daj mu! To się mówi. A teraz się mówi: dodaj mu! Dodaj mu! Ale Porsche!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Uważajmy na siebie. Ostrzeżenia przed upałem będą we Fleszu RMF Max za 4 minuty punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
16: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
17: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
16: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
17: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
16: Brzmi jak prawdziwy barok.
17: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
16: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
17: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na plażę. Anna Łopuszańska, dzień dobry. I na otwarcie istotna informacja od IMGW. Szykujcie się na ukrop. Wydano już ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w trzech województwach w zachodniej Polsce. Wartości w dzień mogą wzrosnąć do 34 stopni. Gorąco będzie w całym kraju, a alerty mają obowiązywać od 13. Tymczasem we Francji już padł rekord. Noc z poniedziałku na wtorek okazała się najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku zapisów. Odnotowano blisko 22 stopnie, a w dzień 42 kreski. Ale gorąc daje popalić też mieszkańcom Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii. Tam również ogłoszono liczne czerwone i pomarańczowe alerty.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Nie będzie Wołodymyra Zełenskiego. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się u nas premier Julia Sfyrydenko. Jutro w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Decyzję strony ukraińskiej skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Przypominam, że Polska jest największym partnerem dla Ukrainy eksportowym. Zarabiamy w relacjach z Ukrainą. No, trzeba te relacje budować także pragmatycznie. No, musimy realizować nasz interes, więc na pewno to wydarzenie będzie realizowane.
0: No i na koniec jeszcze Iran miał się zgodzić na wieloletnie inspekcje swojego programu nuklearnego. Tak twierdzi amerykański prezydent Donald Trump, choć rzecznik irańskiego resortu dyplomacji oświadczył, że jego kraj nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Według amerykańskiego przywódcy Teheran zaakceptował też utrzymanie otwartej cieśniny Ormus. Nieścisłości jest jednak sporo.
3: Prezydent USA ogłosił, że wczoraj przez cieśninę Ormus przetransportowano 19 milionów baryłek ropy naftowej, co uznał za rekord wszechczasów, podczas gdy dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w ubiegłym roku średnia przekraczała 20 milionów baryłek dziennie.
0: Tyle Paweł Żuchowski. Grad bramek podczas wczorajszego mundialowego starcia. Portugalia położyła Uzbekistan. Wynik spotkania 5-0. Nad ranem zakończył się mecz grupy K. Kolumbia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 1-0. A w grupie L reprezentacja Anglii zremisowała bezbramkowo z Ganą. Natomiast Chorwaci pokonali Panamę 1-0. Wiadomo już, że to Szymon Marciniak poprowadzi spotkanie Egiptu z Iranem o awans do fazy pucharowej. A my pozostajemy przy piłce. Pogoń Szczecin ma nowego trenera. To Oskar Garcia, który ostatnio trenował Ajax Amsterdam. Hiszpan podpisał kontrakt z klubem do 2029 roku. Dziś zdecydowaną przewagę będzie miało słońce. Będzie trzeba szukać cienia na własną rękę. Chmury nie pomogą. Wiatr też będzie wiał słabo, więc będzie naprawdę ciężko. A temperatury będą wyjątkowo wysokie. Dziś na wybrzeżu do 24, północ kraju 27, centrum to 30 stopni. No i 32 kreski na zachodzie Polski. Jeśli chodzi o jutro, no to będzie jeszcze cieplej. Z każdym kolejnym dniem będzie tylko gorzej. W niedzielę nawet 40 stopni.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
4: Wasze ulubione hity o właściwościach chłodzących mamy tu w RMF Max. 3 minuty po godzinie 7 wejścióweczki na festiwal Beats for Love, na którym m.in. Calvin Harris, Paul Van Dyke, Marshmello i Dimitri Vegas rozdajemy w tej godzinie.

0: To bardzo, bardzo podnosi, wiesz, taką naszą szansę zwycięstwa w pojedynku z trudami środy. Ten numer Shakidow, to jest jak taki gruziński wojownik. Mamy Shakidow!
1: Dużo Shakidow wam dzisiaj życzymy, przyda się, bo będzie gorąco. I w temacie pracy w gorącu jest nowa propozycja od Ministerstwa Pracy, zwłaszcza pracy fizycznej. Jeżeli temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza, to praca powinna zostać przerwana. O, taki jest pomysł.
0: Stop robota!
1: Dokładnie taki jest pomysł.
0: Szach Bajera!
1: Tak, to też.
0: To jest propozycja rządu.
1: To jest propozycja, no.
0: Rządu. No, branża ma też propozycje na upały, poszklanie i na rusztowanie. A...

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: 17 minut po godzinie 7. Godzinka, drogi z Katowic. I jesteście w Ostrawie. Na jednym z największych muzycznych wydarzeń tego lata. Beats for Love.
1: Beats for Love. To znaczy Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas i wielu innych artystów, których znacie także z anteny RMF Max. Do zobaczenia na żywo!
0: I uwaga, podwójna wyjścióweczka wlatuje do tej osoby, która nagra nam głosówkę, która nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jak bardzo się ucieszycie, jak wygracie ten podwójny, cały czterodniowy karnet na Beats for Love.
1: Przyjmujemy cały wachlarz radości. Od takich skromnych jest, po wielkie wybuchy szaleństwa. I to wszystko nagrywacie na głosóweczkę i wysyłacie nam messengerem do RMF Max.
0: Cztery dni absolutnego szaleństwa. Ty plus ktoś. Beats for Love w Ostrawie. Głosówki od razu. Mam być słychać świetną radość na messengerze RMF Max. Przyjmujemy teraz o 7.18.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
7: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
8: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
9: I po reklamie.

0: Rita Ora, Anywhere, 29 minut po godzinie 7. Chodźcie po dobrą imprezę. Beats for Love. Największy festiwal tych wakacji już po weekendzie.
1: Jozin z Marzin, yupi, yupi, ho, ho!
2: To Marek przypomina, że Beats for Love w Czechach, w Ostrawie.
0: A to tylko godzinka drogi z Katowic. Będziemy wam rozdawać przez 4 najbliższe dni o poranku podwójne karnety na wszystkie dni Beats for Love Festival. Tylko dzisiaj trzeba się było bardzo ucieszyć. Tak by się ucieszył, jakby wygrał Seba.
2: A Marcin?
0: Marcin.
3: Yes!
0: I Marcin, sorry, ale naprawdę to wszystko widziała Anka i nagrała taką głosówkę, że nie może być innej opcji. Tak się Anka już cieszyła, nie wiedząc, że wygrała bilety na Beats for Love.
2: A teraz Ania już wie, 4 dni imprezy na Beats for Love są dla ciebie.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Na Beats for Love wypatrujcie strefy RMF Max.

0: Najlepsze dźwięki i najlepsze rytmy, żeby dobrze zacząć środę, grają w poranku RMF Max 20 minut przed 8.
1: Proszę o brawka.
0: Brawka.
1: Brawka, wiadomo, Asia Meus brawka, Irek Jakubek niekoniecznie.
0: A komu bijemy?
1: Ustce. Zmiana w rankingu najpiękniejsze plaże w Polsce było przez lata Świnoujście.
0: No, wiadomo.
1: A tu pyk, cyk, myk, najpiękniejsza plaża w Polsce, Ustka.
0: A kto o tym zadecydował, przepraszam?
1: Internauci. To znaczy cała Ustka głosowała. Pozdrawiamy, ściskamy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
12: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
4: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Dzień dobry, to mogą powiedzieć wszyscy, ale hej baby, mówi o 7.50, tylko poranek RMF Max, taką moc ma nutka, która leci z waszych głośników, Bob Sinclair i Kesha.
1: Wiadomo już, kto wręczy ten puchar zwycięzców na koniec Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
0: Kto?
1: Prezydent Donald Trump.
0: Oż ty, a to powiem ci, może i nawet dobrze, że Ukraina nie gra tam na tym mundialu.
1: Tak.
0: Bo tak, bo jeszcze jakby dostali ten puchar i medale, hello, medale od prezydenta, no potem by chcieli je oddać.

0: Sesji MMM, S jak straż, M jak miejska. Pozdrawiamy.
1: Oczywiście pozdrawiamy.
0: Wszystkich funkcjonariuszy na służbie, obyście wychodzili z urzędu we właściwym momencie, wy, drodzy kierowcy. Dokładnie w tej chwili, gdy już prawie strażnik blokadę wam na kółko założył. Ach, trzymamy kciuki za pozytywny bieg waszych spraw.
1: A ósmej będzie flash za 4 minuty i ostrzeżenia przed upałem.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na półwysep smaków otoczony wodami jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Zobaczcie te stroje!
12: To pokaz barokowych kreacji.
13: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
11: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
12: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
13: A dla miłośników historii największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
12: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
11: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Wiemy, co jest ekstra.
18: Do tego się słucha.
19: Co jest hitem.
20: To ma potencjał.
17: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
21: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
22: I po reklamie.
17: Muzyka zawsze po pierwsze.
23: Tu się czuję hity.
17: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, czyli garść najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. Afera w warszawskim szpitalu południowym nabiera rumieńców. Dr Emil Jędrzejewski, były pracownik placówki, podczas wywiadu w Kanale Zero powiedział, że procedury medyczne na SOR-ze były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. W placówce miało dochodzić też do fałszowania dokumentacji medycznej. Na doniesienia zareagował już prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Czytamy we wpisie. Tymczasem premier Donald Tusk sygnalizuje dymisję w Narodowym Funduszu Zdrowia za dopuszczenie do fałszowania ewidencji pracy lekarzy.
18: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
1: Szef rządu, a wszystko to ciąg dalszy sprawy szefa szpitalnego SOR-u Dawida Kacprzyka, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Na Polskę zalewa powoli fala gorąca. Już w tym tygodniu będą regiony, w których zobaczymy nawet ponad 40 stopni. Apogeum przypadnie na niedzielę i poniedziałek. Mieszkańcy zachodnich i centralnych regionów powinni spodziewać się wtedy nawet 41 stopni. Dziś to ponad 30. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody. No i kiedy my będziemy walczyć z upałem, we Włoszech walczą o ciszę. We włoskiej Cinque Terre w Ligurii władze mierzą się z głośnymi turystami. Według nowych regulaminów w gminach Rio Maggiore i Vernazza wycieczki liczące więcej niż 10 osób muszą mieć słuchawki, a ich przewodnik mikrofon. Do tego grupa odwiedzających nie może liczyć więcej niż 25 osób. No i obowiązuje też zakaz postoju pieszego na selfie. Słuchajcie, widoki są piękne, potwierdzamy, ale rzeczywiście można utknąć w pieszym korku.
19: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: W drugiej kolejce mundialu piękny popis Portugalii, która pokonała Uzbekistan aż 5-0, autorem dwóch bramek Cristiano Ronaldo. Najlepszy dzień w moim życiu, tak bardzo się cieszę widząc Ronaldo, który strzela 2 gole. Długo czekałam, żeby zobaczyć to na żywo. Myślę, że cała Portugalia zagrała świetny mecz. Tak pięknie cieszą się fani Portugalii. Powód do radości ma też Kolumbia, która wygrała 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga oraz Chorwacja, pokonując Panamę i tu też 1-0. A dziś w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg w akcji Iga Świątek nasza tenisistka zmierzy się z Emmą Navarro.
19: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Naprawdę trudno jest sobie to wyobrazić, ale jeżeli dziś będzie gorąco, no to w kolejnych dniach to już właściwie nie możemy tego nazwać. Będzie jeszcze gorzej, jeszcze cieplej. Na termometrach dziś maksymalnie, na przykład w Warszawie 28 stopni, podobnie Kraków, Wrocław zanotuje 29. W Poznaniu 30 się pojawi, w Szczecinie nawet do 32 stopni z plusem. No będzie ciężko i trzeba będzie szukać cienia, choć to może być problem, dlatego że dziś chmur będzie mało. Słońce ma być liderem.
20: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Cztery wejściówki do parku rozrywki, do wygrania w tej godzinie.

0: To specjalnie dla pokoju nauczycielskiego. Hymn for the weekend. W środę 8 minut po godzinie 8. Ciało pedagogiczne zawsze lubimy uścisnąć w naszym porannym programie, w którym dzielimy się z wami radością i uwaga, kasą 25 tysięcy złotych.
1: Dokładnie tyle jest do wzięcia tutaj w RMF Max, a żeby było wam jeszcze łatwiej się dobrać do tych pieniędzy, mamy specjalnie dla was w poranku najlepszą, najbardziej opłacalną okazję tej środy.
0: Pani od matematyki nam powiedziała, że najlepiej będzie, jak pomnożymy wasze szanse razy 1400.
1: A wiadomo, że my zawsze słuchamy pani profesor i robimy tak, jak nam każe, więc razy 1400. Teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Mnie poprosiła, nic mi nie kazała. 1400.
1: Bo ty byłeś prymusem w pierwszej ławce, wiadomo.
0: 1400 razy łatwiej. Ludzie, serio mówimy, 1400 razy łatwiej wejść do finału, dlatego, że każde zgłoszenie pomnożymy razy 1400, tylko trzeba wysłać teraz SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 25 tysięcy złotych do wzięcia, 1400 razy więcej szans. MAX leci na 7327.
0: I najlepiej teraz. 7327. W treści wpisujesz MAX.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: ze świata, w którym każdy młokos chciał uderzać w kokos. Tropikalne rytmy. I Shimza w RMF Max.
1: Nie znałam tego.
0: 20 minut. Dobrze, że jesteś, Asia, ze mną na poranku. Dobrze, że ja jestem z tobą. Możemy się tyle dowiedzieć o świecie. 16,5 minuty po godzinie 8. Na przykład, jak brzmi świat, który, uwaga, otwiera drzwi od samochodu, który długo stał na słońcu, wchodzi do środka i... No właśnie!
1: Wszystko to, co się wydarza po tym, jak otwieracie drzwi i wchodzicie do środka samochodu, który długo stał zamknięty na słońcu.
0: Tak, zróbcie...
1: Nagrywacie nam i wysyłacie głosówkowo na naszego Messengera RMF Max.
0: A wszystko po to, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, tylko pamiętajcie, że nagranie... To jest trochę za mało.
1: Musi być cenzuralnie, to też pamiętajcie.
0: To się skomplikowało teraz. Chciałem dla was wylosować łatwe, no ale... Asia, dziękujemy bardzo. 4 wejściówki do parku rozrywki, głosóweczki, Messenger i już przyjmuję wszystkie te odgłosy, które wydaje samochód, kierowca. Wasza dowolność, wasze pomysły na naszym Messengerze, by wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Ja cię, darmowa sauna.
2: I od razu słychać, że Grzesiek wsiadł do nagrzanego samochodu. 29 minut po godzinie 8.
3: Podobnie zrobił Remigiusz.
2: I przy okazji Remik pochwalił się skórzaną tapicerką. Czarną skórzaną tapicerką. A wszystko po to, by zagrać o 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie.
4: Hola Boga, co tu się podziało?
2: To pozdrowienia z Podlasia, gdzie Marcelina potwierdza. Marcelina, czy jest gorąco?
4: Hola Boga, co tu się podziało?
3: A 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki zgarnia dzisiaj gorący Michał.
2: Michał, wszystko dlatego, że wsiadł do nagrzanego samochodu i...
5: Fotel mnie ugryzł!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Jeżeli zostawiłeś auto pod firmą i nie wiesz, co powiedzieć, oprócz tego brzydkiego, co zwykle...
5: Fotel mnie ugryzł!
2: Pozdro dla tych, którzy już myślą o podróży.

0: kolejny hit na maksa. W sam raz na środowy poranek. Eden i Hello, 21 minut przed 9.
1: Dbamy o to, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli coś się nowego dzieje w sprawach damsko-męskich, męsko-męskich, damsko-damskich, to dowiadujecie się o tym z RMF Max.
0: Jest nowy typ związku, który robi się coraz bardziej popularny. Lat. W skrócie się to nazywa LAT. Generalnie chodzi o to, że budujemy związek jak zawsze. No. Wszystko robimy razem, tylko każdy mieszka u siebie.
1: U siebie, to u siebie. U matki mieszkanie, a nie u siebie. A jak już długo jesteśmy z kimś razem, to się potem możemy wymienić matkami. I jest trochę tak jak w małżeństwie, mimo że bez ślubu. Prawie jak w małżeństwie, czyli do... No, niemal obcej kobiety, która urodziła twoją żonę, mówisz: mamo. No po
0: prostu. Ojoj.
1: Jojoj.
2: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Jaka matka, taki synek, szlakby to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot od mBanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
13: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
14: I po reklamie.

0: G w RMF Max, ona jednak zna się na życiu. Sorry, papi, bo papi, dzień ojca był wczoraj, a dzisiaj jest dzień matki i tak przez cały rok z wyjątkiem dnia ojca. 10 minut i godzina 9.
1: Uwaga, nowość będzie na plaży, konkretnie na plaży w Świnoujściu w sezonie wakacyjnym. No. Ratownik będzie patrolował kąpielisko także po zmroku.
0: I będziesz siedział w tej budce normalnie
1: takiej,
0: tam na górze?
1: Tej największej tak... budce, w tej takiej budce dla dowodzących.
0: I tak całą noc?
1: No.
0: To niech chociaż świat skorzysta i mu tam otworzą żabkę, nie? Ratownik, jakie sosi, bo wariacie. Ale tylko do północy, bo wiadomo.
2: Po północy szkoda słów.
0: Dzięki, Roxy.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach, w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
2: Co mówią Twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
3: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
4: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
5: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: I po reklamie.
14: Od świtu do świtu.

0: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. O pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających chce się zwrócić do prokuratora generalnego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt kolejnych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero przedstawił były ordynator oddziału chirurgii tej placówki.
1: Lekarz, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w Szpitalu Południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Według niego na skutek działań m.in. radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em, w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się nawet śmiercią pacjentów. O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Aktualne informacje w pigułce. S8 może się korkować. Chodzi o odcinek między węzłami Modlińska-Wisłostrada. Zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w ciągu głównego w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pasem lewym. A utrudnienia mogą jeszcze występować teraz na pierwszej linii metra. Chodzi o stację Kabaty Pole Mokotowskie. Policja zatrzymała mężczyznę, który w nocy wszedł do tunelu metra na stację Ursynów, uszkodził zabezpieczenie elementu wentylacji. Nowe mosty, ulice, chodniki. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przekazał najnowsze informacje w sprawie swoich inwestycji. Ekipy drogowców spotkamy m.in. w Rembertowie i na Ochocie.
3: Na Ochocie realizujemy modernizację placu Narutowicza i na tą chwilę przebudowaliśmy już peron tramwajowy przy ulicy Grójeckiej w rejonie kościoła. Trwają prace w rejonie ulicy Barskiej oraz w rejonie Wyspy Centralnej Placu.
0: A co się konkretnie dzieje?
3: Wkładane są chodniki z płyt granitowych oraz ustawiane nowe krawężniki. Tymi pracami tam mocno nie utrudniamy lokalnym mieszkańcom dostępu do peronów. Myślę, że te prace w spokoju potrwają jeszcze do jesieni.
0: Mówi szefowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska. Jak już wiecie z naszych fleszy, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński egzekwo w rankingu szkół wyższych perspektywy 2026. No to pytanie jest takie, jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce?
4: No chyba miło w zasadzie. Jestem z siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
5: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? Tym razem egzekwo z UJ-em.
4: Bardzo dobrze, mili ludzie.
5: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
4: Na pracę, na ćwiczenia fizyczne, dużo ćwiczę, na hobby moje, czyli czytanie. No mam czas, może nie jakoś super dużo wolnego czasu, no bo jednak praca dużo czasu tego wymaga, ale jest w porządku.
0: Usłyszała od studentek Uniwersytetu Warszawskiego Magdalena Greinert. Do tematu jeszcze wrócimy, a teraz czas sprawdzić, co tam ciekawego mają dla nas specy od Meteo na dziś. Najnowsza prognoza pogody dla Warszawy przed wami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Na niebie dziś w Warszawie głównie błękit. No i trzymajmy się tego scenariusza, że tak będzie jak najdłużej. Natomiast upały mogą nas jeszcze przytłoczyć. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 28-29 kreski, a więc już sporo, a będzie jeszcze cieplej i to już od jutra. No grubo ponad 30 stopni będą pokazywały termometry, a w sobotę i w niedzielę nawet 40 kresek powyżej zera. Trzeba będzie się chłodzić, czy trzeba będzie szukać cienia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: Kochani, po 3 latach spędzonych z Asią na poranku przyszedł taki bardzo ważny moment, żeby wreszcie wam to powiedzieć.
7: A to było poprzedzone długimi dyskusjami i ustaliliśmy to razem.
6: Do jutra.
7: Ciao!
6: Ciao, Asia Mełzyrek-Jakowek, pa!

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: To Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max, a my sezon na... O Jezu, ledwo dotarłem do pracy, tak gorąco. Możemy już uznać oficjalnie za otwarty, a jeszcze sezon na telefony od cioci Grażyny. A weź przyjedź, bo mi się ten wiatraczek zepsuł, co ja go kupiłam w RDC-cie w 76. Jest ciepło, będzie jeszcze cieplej, a nawet goręcej, a co najlepiej chłodzi, poza oczywiście klimą i wodą z lodem, oczywiście hity na maksa. Lecimy, hitów na maksa nie zabraknie w tym programie, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam jak zwykle do 13:00, Lee Killy za chwilę, a follow Rivers.
1: Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana.

0: Spiesz się. Pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
2: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
3: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
4: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.

Training Season i to jest Dua Lipa w RMF Max Warszawa. Dzisiaj jadąc do pracy rano, niektórzy z nas zaliczyli potężną, nieprzyjemną niespodziankę, bo linia M1 nie kursowała i nie kursuje niestety dalej. Znaczy jeżdżą pociągi, ale tylko między Młocinami a Politechniką, dalej na Mokotów, na Ursynów już nie. Wszystko przez to, że rano na torach metra pojawił się człowiek, dziwnie zachowujący się człowiek, wszedł do tunelu i co prawda szybko go zatrzymano, no ale procedura jest taka, że trzeba sprawdzić, czy on tam czegoś po sobie nie zostawił, dlatego służby cały czas sprawdzają. Jeszcze tak sobie nawet odświeżam w tym momencie stronę, sprawdzam, ale nie, no dalej nie kursują, czyli te procedury bezpieczeństwa jeszcze pewnie trwają. Na trasie od Kabat do Politechniki jeżdżą zastępcze autobusy, no i linia tramwajowa za metro jeździ od metra Wilanowska przez Puławską, Plac Unii, Lubelski, Plac Zbawiciela, Filtrową i do Placu Narutowicza. No miejmy nadzieję, że to już ostatnie minuty tych utrudnień. Ty masz Gips, Kukon i Jonatan. Teraz ułatwiamy życie, a nie utrudniamy w RMF Max.

0: Alabama 10, Moonlight i Ford of RMF Max. Jakby ktoś się zastanawiał, o co chodzi w tytule tej piosenki, to chodzi o to, że ona jest o dziewczynie z Alabamy, która jest dziesiątką, znaczy 10 na 10. Perfekcyjna. U nas nie trzeba 10 na 10, u nas wystarczy 4 na 4. Odgadnąć 4 cyfry naszego szyfru i zgarnąć za to 25 tysięcy złotych. A nawet wcale nie trzeba odgadywać wszystkich czterech, bo jedną pierwszą podpowiemy i to już niedługo za 2 godziny u nas pierwsza cyfra kodu, który dzisiaj otworzy walizkę z 25 tysiącami złotych. Ale wcale nie trzeba czekać 2 godzinki, żeby wejść do gry o tę kasę. Można już teraz dać nam znać, że tak, ja chcę pieniądze. Znaczy ty chcesz, bo ja nie mogę wziąć w ciało, ale ty jak najbardziej możesz. Więc daj znać, że mamy do ciebie zadzwonić, podeślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo wbijaj na rmfmax.pl. RMF MAX.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
6: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
8: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
7: Na niebie dziś w Warszawie głównie błękit. No i trzymajmy się tego scenariusza, że tak będzie jak najdłużej. Natomiast upały mogą nas jeszcze przytłoczyć. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 28-29 kreski, a więc już sporo, a będzie jeszcze cieplej i to już od jutra. No grubo ponad 30 stopni będą pokazywały termometry, a w sobotę i w niedzielę nawet 40 kresek powyżej zera. Trzeba będzie się chłodzić, czy trzeba będzie szukać cienia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.

0: Summer 12-12. Słuchacie RMF Max, co łączy Shakirę z Bledką? No to, że obie są blondynkami, to na pewno. Teraz łączy je to, że Bledka też wchodzi w taneczne nuty. No i że w jej najnowszym kawałku jest Die Die, tak jak u Shakiry. Nowość od Bledki teraz przed nami, Tańcz. A już za chwilę witamy 10:00. Będzie flash i pogoda.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: I po reklamie.
14: 10 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w Szpitalu Południowym w Warszawie, trafiły do prokuratury, będą jeszcze raz badane, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś ma zostać także przesłuchany dr Emil Jędrzejewski. Były ordynator chirurgii placówki twierdzi między innymi, że na SOR-ze szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziły do powikłań.
15: Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego dlaczego nie mówił o tym wcześniej. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz.
14: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
12: Słuchacie RMF Max.
14: Mężczyzna, który wszedł do tunelu metra na stacji Ursynów, jest już w rękach służb. Wpadł w rejonie stacji Służew, uszkodził zabezpieczenie elementu wentylacji, a to spowodowało spore utrudnienia dla mieszkańców. Kursowanie pierwszej linii metra częściowo zostało wstrzymane.
16: Ze stacji wychodzą zaskoczeni warszawiacy, którzy musieli zmienić swoje poranne plany.
17: No nie udało się niestety.
18: Do pracy nie zdążę. Spóźnienie będzie, niestety.
17: No, trudno. Nie przewidziałam takiej sytuacji.
16: Jakaś jest informacja na miejscu?
19: Że stacja zamknięta do odwołania.
16: Będzie spóźnienie?
19: Będzie. Kol przez słuchawki.
20: Teraz mamy próbne matury w Technis Puls. O, mój autobus musi biegnąć.
16: Właśnie dobiega końca sprawdzanie, czy mężczyzna, który wszedł do tunelu, nie uszkodził innych elementów linii.
14: To był Michał Krasoń. Warszawa powoli szykuje się na ukrop. Miasto apeluje do mieszkańców o unikanie słońca i zachęca do korzystania z miejsc chłodu. Dodatkowo zostaną uruchomione kurtyny wodne.
21: Na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
14: Tyle Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Pracownia sztucznej inteligencji z dronami i robotami oraz sala z wirtualnymi symulatorami holowania samolotu czy operowania żurawiem wieżowym. Na Żoliborzu powstało nowoczesne laboratorium.
22: Zanim się wykona jakikolwiek ruch, wciskamy ten przycisk tutaj z boku, ten, który pokazuję. Dopiero wcześniej wtedy wykonujemy ruch operacyjny żurawiem, tak? Czy albo do przodu, do tyłu, albo w prawo, albo w lewo, albo w górę, albo w dół.
23: Co pani widzi?
24: Widzę plac budowy, steruję dźwigiem.
14: Usłyszał od jednej z nauczycielek oraz dostawcy sprzętu Grzegorza Szatkowskiego nasz warszawski reporter Przemek Mzyk. Napastnik Legii Warszawa przenosi się do Pogoni Szczecin. Jean-Pierre Nessam po zakończeniu współpracy z Legią przenosi się do Szczecina na zasadzie wolnego transferu. Tymczasem jest już terminarz pierwszej kolejki sezonu PKO BP Ekstraklasy. Mecz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa odbędzie się w piątek 24 lipca o godzinie 20:30.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
14: Dziś termometry w Warszawie będą wskazywały okolice 28-29 kreski, a na niebie głównie błękit. No, jeśli chodzi o szukanie cienia, no to polecamy to rzeczywiście robić. Jest naprawdę ciepło, a będzie jeszcze cieplej, bo specy od meteo w kolejnych dniach prognozują już grubo ponad 30, a w weekend nawet ponad 40 stopni, także będzie to trudne do wytrzymania. Biomet niekorzystny, ciśnienie na razie w normie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
25: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
26: Dobra, pogadane, to teraz już tylko grane będzie. Martin Garrix z Edem Sheeranem, Repeated. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam. Stay.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

Moving to the Sun i to jest Izelf RMF Max, ale wczoraj potężny błąd sędziego w meczu Anglia-Ghana. Tak wjechał angielski obrońca od tyłu w ślizgiem prosto w nogi Gańczyka, a karnego i tak nie było. No wielbłąd, nie błąd. Honduraski sędzia chyba zapomniał okularów, ale słuchajcie, to i tak jest mniejszy błąd niż teraz nie wejście do zabawy szyfr do wygranej. Dlaczego? Dlatego, że teraz odpalamy szybciutką, błyskawiczną rundę bonusową. 870 razy macie większe szanse na znalezienie się w finale, a w finale to już za samo odebranie telefonu jest 500 zł, a jak dobrze pójdzie, to będzie więcej, dużo więcej, 25 tysięcy złotych. No to jak 870 razy większa szansa na 25 tysięcy złotych, nawet to trzeba skorzystać. Tu już się nie ma co zastanawiać, tu trzeba po prostu chwycić swojego smartfona, czy swój telefon, czy co tam używacie i po prostu

0: wysłać do nas SMS-a za 3,69, tyle co nic. SMS z hasłem MAX wysłany pod 7327. Możesz tego SMS-a zamienić na 25 tysięcy złotych. Albo jak nie chcesz SMS-em, to po prostu wbijaj na rmfmax.pl i tam dołącz do zabawy. Tylko 8 minut rundy bonusowej, więc szybciutko lecimy z tematem. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
15: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
16: Jasne! Jadę na Tauron, letni festiwal tajemnic Barokko do Zamku Książ.
15: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
16: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
15: Brzmi jak prawdziwy barok.
16: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
15: Tauron, letni festiwal tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
16: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: I po reklamie.

Awit Podsiadło w RMF Max Warszawa. No właśnie, jak jesteśmy już po wiosennych porządkach, posprzątaliśmy na błysk, to co nam zostało, różne szpargały nieużywane na co dzień, to co można z nimi zrobić, no można wyrzucić, ale po co, jak można sprzedać, i od tego właśnie są garażówki, sezon na garażówki, no już tak naprawdę od wiosny, ale teraz dopiero wchodzi w tę najintensywniejszą fazę. No i słuchajcie, czeka nas weekend z garażówkami w całej Warszawie, bardzo popularna garażówka na Ochocie w ten weekend, w niedzielę konkretnie, od 10 na Zieleniaku. Tam zawsze jest dużo ludzi, więc jak chcecie coś sprzedać albo właśnie zapolować na skarby, to idealne miejsce. Będzie też pierwsza w tym roku bielańska dzielnicowa garażówka pod Urzędem Dzielnicy Bielany przy Żeromskiego. Też w niedzielę, ale od 12. No i garażówka też pod Warszawą, ale rzut beretem w Józefowie na terenie Akademii WSGE. Start niedziela 10. Udanego polowania, z nami Kangs i Galaxy w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Mamo, one latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: zadań i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: I po reklamie.
12: Mocne hity bez przerwy.
13: To działa.
12: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
15: Dziś termometry w Warszawie będą wskazywały okolice 28-29 kreski, a na niebie głównie błękit. No, jeśli chodzi o szukanie cienia, no to polecamy to rzeczywiście robić. Jest naprawdę ciepło, a będzie jeszcze cieplej, bo specy od meteo w kolejnych dniach prognozują już grubo ponad 30, a w weekend nawet ponad 40 stopni, także będzie to trudne do wytrzymania. Biometr niekorzystny, ciśnienie na razie w normie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.

Gipsy Stan w RMF Max Warszawa. Mi mignął taki artykuł, w którym jeden z warszawskich deweloperów chwali się, że 90% nabywców jego kawalerek inwestycyjnych to medycy. No jeżeli to tacy medycy z zarobkami jak ten pan ze Szpitala Południowego, to no, trzeba gdzieś te pieniądze upchać, nie? A tymczasem rząd pod wpływem afery proponuje limity zarobków dla lekarzy. O tym będziemy mówić m.in. we Fleszu o 11, ale będzie też o lotnisku Modlin bez limitów płynów. Szczegóły za chwilę, na razie Justin Bieber.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
3: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
4: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
5: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
6: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
9: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
10: Wiemy, co jest ekstra.
11: Do tego się słucha.
12: Co jest hitem.
13: To ma potencjał.
10: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.

0: 11 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Lekarz może pracować maksymalnie 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin w miesiącu. Taki zapis jest w propozycji, którą przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska. To odpowiedź na nieprawidłowości dotyczące lekarza ze Szpitala Południowego. Co zaproponuje samorząd lekarski?
1: Górny limit czasu pracy absolutnie każdego lekarza w Polsce. Tak to tłumaczy prezes Rady Łukasz Jankowski.
2: Chcemy dzisiaj rozmawiać o takim właśnie ograniczaniu czasu pracy i wprowadzaniu alertów, kiedy lekarz zadany czas pracy by przekraczał, a dziś lekarze kontraktowi są tak naprawdę bez żadnej kontroli.
1: A właśnie na podstawie kontraktów, czyli poza etatem, pracuje teraz większość, prawie 2/3 lekarzy specjalistów w Polsce.
0: A o tym wszystkim mówił Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Chcemy, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Rewolucja w kontroli bezpieczeństwa na lotnisku w Modlinie. Już w przyszłym roku port ma całkowicie znieść uciążliwy limit płynów w bagażu podręcznym. Informacje ważne dla podróżnych odlatujących z tego podwarszawskiego lotniska ma oczywiście nasz reporter Przemek Mzyk.
4: Prezes lotniska Jacek Kowalski zapowiedział natychmiastowe rozpisanie przetargu na zakup i montaż nowoczesnych skanerów trójwymiarowych. Inwestycja ta ma diametralnie przyspieszyć odprawę i postawić Modlin w jednym rzędzie z najnowocześniejszymi lotniskami w Polsce. Informacja ta padła podczas oficjalnego otwarcia nowego terminala pomocowego, który już od wczoraj obsługuje podróżnych. Warto przypomnieć, że nowoczesne skanery montuje właśnie lotnisko Chopina.
0: Tyle od naszego reportera, a teraz uwaga, od soboty rusza wakacyjny rozkład jazdy warszawskiej komunikacji. Autobusy, tramwaje oraz metro będą jeździły inaczej aż do końca sierpnia. Niektóre linie pojadą rzadziej. W czasie wakacji tramwaje będą kursowały w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, poza nimi co 7,5 lub 15 minut. Pociągi linii M1 mają kursować co 2 minuty i 50 sekund, a linii M2 co 3 minuty i 30 sekund. Bardzo precyzyjne. Warszawski Zarząd Rozbudowy Miasta podzielił się z nami informacjami o najnowszych działaniach w stolicy. Sporo dzieje się w Rembertowie i nie chodzi tu tylko o budowę tunelu pod torami kolejowymi. W programie poprawa układu drogowego.
5: Podpisaliśmy umowę z firmą AZ na ponad 1 milion złotych na projektowanie odcinka budowy drogi łączącej Cyrulików z ulicą Strażacką i przebudowę Alei Generała Chruściela na odcinku od budowanego tunelu do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Tutaj projektant ma 16 miesięcy na realizację tego zadania. To jest to, co nowego wydarzyło się w Rembertowie.
0: A o tym wszystkim mówiła szefowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska. My do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. A teraz czas już na najnowszą prognozę pogody tylko dla mieszkańców stolicy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Dziś żar leje się z nieba w Warszawie. Trzeba się chronić, trzeba szukać fajnych miejsc, żeby się ochłodzić. Jeśli chodzi o termometry, one będą wskazywały maksymalnie okolice 28-29 stopni, ale w słońcu będzie znacznie więcej i tego słońca nie zabraknie aż do wieczora. To jest akurat dobra informacja. Natomiast wiatr wieje słabo, on nie będzie nam raczej pomagał. Jutro ponad 30 stopni już, a w weekend specy od meteo prognozują nawet 40.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: Lećmy z tą 11 razem z Wiktorem Waligurą. 4 pory roku na start godziny i uwaga, w tej godzinie ważne info w temacie zgarnięcia kasy w RMF Max, ale szczegóły za chwilę. Dawid Mięzek, zapraszam.

Wiem, że nie tylko polskie listy przebojów Tanuta podbija, no i co tu się dziwić. Mikolas i Trips, świetnie im to wyszło. Hard to be humble w RMF Max. Ale w temacie nie podbijania, tylko rozbijania banków w zabawie szyfr do wygranej. No to słuchajcie, ja mam dla was dobre wiadomości, to nawet podwójnie dobre wiadomości, bo po pierwsze mam dla was pierwszą cyfrę szyfru otwierającego dzisiaj walizkę z 25 tysiącami złotych. I to jest cyfra 9, dziewiąteczka. Od dziewiątki nasze szyfry na pewno się zaczyna, to już wiemy, a później w finale to już polecą kolejne, jestem o tym przekonany. Ale to nie koniec, bo żeby jeszcze podkręcić wasze szanse na to, że się w tym finale znajdziecie, to ja mam dla was, o, czekajcie teraz, o, naciskam przycisk i jest runda, bo

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
2: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Don't Want Your Love, czyli Illenium i Ellie Goulding z nami w RMF Max Warszawa. Słuchajcie, w ten weekend, gorący weekend, będzie okazja, żeby zrobić sobie piknik na dworze. No i ktoś powie, ale każdy piknik jest na dworze. Ale nie, ten właśnie będzie na prawdziwym dworze, królewskim dworze, dosłownie. Piknik na dworze to jest wydarzenie w ogrodach zamkowych Zamku Królewskiego w najbliższą sobotę. Mnóstwo atrakcji tam na was będzie czekać, będzie dużo muzyki, zwłaszcza takiej z czasów, kiedy Zamek Królewski był nie tylko do oglądania, ale do mieszkania. Będą warsztaty artystyczne dla najmłodszych i dla trochę starszych. Będą pokazy szermierki, pokazy florystyczne. Będzie można stworzyć własną maskę z czasów Władysława IV Wazy, albo na przykład własny witraż. I jeszcze będzie można za złotówkę kupić bilet na zwiedzanie Zamku Królewskiego. Piknik na dworze w najbliższą sobotę od godziny 11. A z nami w RMF Max Teddy Swims.

0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. A co jest najlepsze na smutek? Przytulanie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Przytulania. A to się tak ładnie komponuje z Dniem Ojca wczorajszym. Słuchajcie, z przytulania są same korzyści. To jest naukowo udowodnione. Natychmiastowo obniża poziom stresu. Wyzwala hormony szczęścia, oksytocyna, dopamina, endorfiny. To wszystko się wyzwala, jak się przytulamy. Przytulanie też potrafi uśmierzać ból i poprawiać sen. Także no, same plusy. Najgorzej, że w taką pogodę, jak się przytulimy, to potem ciężko się odkleić, ale może to wcale nie tak źle. O pogodzie za chwilę w RMF Max, a po prognozie Duke Dumont i Ocean Drive. RMF
1: Max. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
4: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna. Apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
5: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBEX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbexdevelopment.com.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
8: Dziś żar leje się z nieba w Warszawie. Trzeba się chronić, trzeba szukać fajnych miejsc, żeby się ochłodzić. Jeśli chodzi o termometry, one będą wskazywały maksymalnie okolice 28-29 stopni, ale w słońcu będzie znacznie więcej i tego słońca nie zabraknie aż do wieczora. To jest akurat dobra informacja. Natomiast wiatr wieje słabo, on nie będzie nam raczej pomagał. Jutro ponad 30 stopni już, a w weekend specy od meteo prognozują nawet 40.
7: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
9: RMF Max.
10: RMF

0: RMF Max Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Back to Friends od Sombra, tuż przed 12 w RMF Max Warszawa, a we Fleszu o 12 jeszcze raz wrócimy sobie do niesławnego pana doktora ze Szpitala Południowego, ale też w Prudnowskim pracował, który już wkrótce okazuje się może przestać być doktorem. To o tym właśnie we Fleszu i pomyśleć, że gdyby nie chciało mu się zostać radnym Ursusa, gdyby nie musiał składać oświadczenia majątkowego, to dalej by odwalał i kasował duże pieniądze. No a politycy koalicji rządzącej dalej mieliby swój salonik VIP w szpitalu. Flesz będzie ze szczegółami o 12. We Fleszu też zajrzymy sobie na warszawskie drogi, no i po Fleszu świeżutka prognoza pogody dla stolicy. A póki co przed 12 jeszcze z nami Ale Farben, René Miller i Body Talk.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
4: To pokaz barokowych kreacji.
5: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
3: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
4: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
5: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
4: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
3: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.
9: Playlista, co zrobić dzień.
10: Niech się dzieje.
9: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
11: Jest punktualnie 12 w RMF Max Warszawa, to pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Naczelna Rada Lekarska złoży dziś wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Wiele decyzji na jego oddziale miało być podejmowanych poza procedurami, zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Kiedy zapadnie decyzja w sprawie przyszłości lekarza?
12: To potrwa co najmniej kilka tygodni, tak opisuje to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
13: Głównym problemem jest tutaj czas pracy i ewentualne opuszczenie dyżuru medycznego. To jest naganne, wywołuje nasze oburzenie i powinno być piętnowane.
12: Sąd lekarski może zdecydować o upomnieniu, o naganie, o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych, a nawet o odebraniu prawa wykonywania zawodu lekarza, jeśli potwierdzą się poważne zarzuty.
11: Tyle, Michał Dobrołowicz.
9: Słuchacie RMF Max.
11: Tymczasem dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał do prokuratora generalnego wniosek o pilne podjęcie przez prokuraturę czynności wyjaśniających w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Wniosek został złożony wobec treści wywiadu przez Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii szpitala południowego. Rozmowa dotyczyła rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w warszawskim szpitalu z udziałem Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tej placówce obu wymienionych lekarzy. W lecznicy trwa też audyt zlecony przez prezydenta Warszawy. Wcześniej na jego wniosek powołano nowy zarząd i radę nadzorczą placówki. Stolica będzie jednym z najbardziej upalnych miast. W tym tygodniu na termometrach zobaczymy nawet okolice 40. Już jest gorąco. A o czym pamiętać w trakcie upałów?
14: Przede wszystkim należy pić regularnie wodę, nawet wtedy, gdy jeszcze nie odczuwamy pragnienia. Szczególną uwagę prosimy, aby zwracać na dzieci, seniorów, osoby przewlekle chore, bo to są te grupy, które są najbardziej narażone na skutki przegrzania organizmu.
11: Mówiła Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Na Żoliborzu działa już miejsce do interaktywnej nauki zawodów. W nowym laboratorium są pracownia sztucznej inteligencji z dronami i robotami oraz sala z wirtualnymi symulatorami holowania samolotu.
15: Bardzo mi się podoba.

0: jakąś inną maszynę, która przenosiła kuleczki, a teraz te drony są cudowne.
1: W Labo 4.0 na Żoliborzu był nasz reporter Przemek Mzyk. I na koniec specjaliści z Warszawy jeszcze zachęcają panów, by zadbali o zdrowie. I to niezależnie od wieku. Jak w tej kwestii wypadają mieszkańcy stolicy?
2: Ostatnie badania miałem okresowe w pracy. To było 2 tygodnie temu. I cukier na miejscu miałem sprawdzony, i poziom lipidów.
3: Obawiam się, że reprezentuję tę kastę mężczyzn, która no, unika doktorów, jak tylko może. Moja cudowna partnerka mi przypomina. Pilnuje mnie.
0: No kochanie, no dziecko w drodze, trzeba dbać o siebie.
1: Mówili mieszkańcy Warszawy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: W Warszawie dziś jest naprawdę pięknie. Jest co prawda gorąco, ale jeszcze nie najgorzej. Słuchajcie, to jest dopiero początek, co wydarzy się w tym tygodniu. Tak twierdzą specy od Meteo. Na niebie głównie błękit i tak pozostanie do końca dnia. Jeśli chodzi o wiatr, on wieje słabo, więc nie będzie nam specjalnie pomagał przy tym upale. Na termometrach 27-28 stopni to jest maks, słońców więcej. Jutro nawet do 31-32 stopni w cieniu, a w weekend nawet 40.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: Półmetek środy odhaczony, a że to też półmetek tygodnia, no to tym lepiej. Gips, Kukon i Jonathan. Lecimy z popołudniem w RMF Max. Ty masz, Dawid Miązek.

Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Can't Wait. Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. No i ja też się nie mogę doczekać finału zabawy Szyfr do wygranej. Właśnie przed chwilą dostałem informację, że dzisiaj finał około godziny 14, czyli co? Czyli już mniej niż 2 godzinki nam zostały. No to nie, no to słuchajcie, to już jest ostatnia prosta. To ja tego tak nie zostawię. Albo inaczej, to ja was zostawię z tą ważną informacją. Kto chce jeszcze tak no prawie, że już last minute dołączyć do naszej zabawy i sięgnąć po 25 tysięcy złotych nawet dzisiaj, to teraz jest na to 770 razy większa szansa. 7 minut tylko rundy bonusowej i 770 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. Te z rmfmax.pl i te SMS-owe za 3,69. Hasło Max wysłane pod 7327. Chcesz dzisiaj przywitać nawet 25 tysięcy złotych u siebie na koncie? No to daj nam znać, że chcesz i skorzystaj z rundy bonusowej. 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.

0: 20% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
6: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
7: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z

0: Ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

Milky i Just The Way You Are. To jest RMF Max Warszawa. Niby wakacje startujące, to jest czas, no wiadomo, wakacyjnych wyjazdów, ale trochę nam z tymi wyjazdami kłody pod nogi drogowcy rzucają, bo tak, już od paru na 100 dni trwa remont obwodnicy Płońska, więc jak jedziemy z Warszawy nad morze, to nie dość, że postoimy na samym wylocie z Warszawy, to jeszcze właśnie w tym Płońsku, czy na wysokości Płońska, chociaż tam na weekendy remont jest zawieszany, tyle dobrze. No, a jakbyśmy chcieli wypadzik sobie zrobić z Warszawy na Lubelszczyznę, to też nam dochodzi kolejny remont, bo startuje właśnie wymiana nawierzchni na obwodnicy Garwolina. Ale jakby co, kierunek Mazury albo kierunek góry, bez remontów, tam postoimy tak po prostu. W RMF Max Warszawa, za to bez przestojów muzycznych, Rudimental z Khalidem, All I Know.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Odpalamy nowy samochód byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Pięknie, 911 Porsche.
2: A, Andrzej Duda. Wiadomo, normalnie jak ktoś ma takie Porsche, to się mówi mu Dej mu, to się mówi. A teraz się mówi Dudej mu. Dudej mu.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczyłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Do tego się słucha.
15: Co jest hitem.
16: To ma potencjał.

0: program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: W Warszawie dziś jest naprawdę pięknie. Jest co prawda gorąco, ale jeszcze nie najgorzej. Słuchajcie, to jest dopiero początek, co wydarzy się w tym tygodniu. Tak twierdzą specy od meteo. Na niebie głównie błękit i tak pozostanie do końca dnia. Jeśli chodzi o wiatr, on wieje słabo, więc nie będzie nam specjalnie pomagał przy tym upale. Na termometrach 27-28 stopni to jest max, w słońcu więcej. Jutro nawet do 31-32 stopni w cieniu, a w weekend nawet 40.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.

No, jakby ktoś wątpił, że Anna na klap jest super, to razem z Alfarben zrobiła sobie piosenkę Supergirl, ale myśmy i tak nie wątpili. Słuchacie RMF Max i bez wątpienia też już blisko 13 jesteśmy, a co to oznacza, że za chwilę zmiana warty w studiu będzie Fiołas i będzie Ania Wojtkowiak, a właściwie będzie Ania Wojtkowiak i Fiołas i będzie już niedługo, już za godzinkę z hakiem, finał zabawy szyfr do wygranej. Trzymam za was kciuki i róbcie już miejsce na koncie na kasę, chociaż inaczej, miejsce na kasę to się zawsze znajdzie. Christian Marcin jeszcze ode mnie, na do widzenia z Reverend House, Fast Cars and Superstars. Wracam do was jutro po 9:00. Dawid Miązek, dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
8: Wundary!
9: Wundary!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
20: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217, www.mmcars.pl.
21: Legia Warszawa, jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile, nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
22: Uwaga! Super promocja w Teddy!
23: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
24: I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Hity na maksa.
25: Warszawa 95 i 8 FM.
27: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Ponad 250 000 kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Dlatego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zaostrzenie kar dla pijanych kierowców.
28: Sprawcy nie będą mieli kary w zawieszeniu, tylko będą kierowani do zakładu karnego. Sędziowie nie lubią takich rozwiązań, ale ja widzę, że ten problem społeczny jest bardzo poważny i on się przekłada na utratę ludzkiego życia.
0: Czyli
28: więc
0: bezwzględne więzienie za
28: bezwzględne więzienie za kolejne zakazy. Ja nie mam teraz tego przepisu przed sobą, ale on jest gotowy.
27: Zapowiadał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister sprawiedliwości.
1: Słuchacie RMF Max.
27: Policja wciąż prowadzi działania w celu wyjaśnienia incydentu w tunelach metra pomiędzy stacjami Ursynów i Służew. Ktoś postanowił urządzić sobie spacer. Mężczyzna jest już w rękach służb. To obywatel Francji. Co obecnie dzieje się w tym temacie?
2: Mężczyzna nie współpracuje z funkcjonariuszami, odmawia podania swoich danych personalnych, dlatego obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia jego tożsamości. Został on przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Policjanci zakończyli już czynności wykonywane na stacjach metra Służew i Wielanowska. Nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenie.
27: Mówiła nam Marta Haberska ze stołecznej policji. Funkcjonariusze ustalają jeszcze, czy Francuz nie był pod wpływem narkotyków. W przyszłym roku lotnisko w Modlinie ma znieść limit płynów w bagażu podręcznym. Przemek Mzyk.
3: Prezes lotniska Jacek Kowalski zapowiedział natychmiastowe rozpisanie przetargu na zakup i montaż nowoczesnych skanerów trójwymiarowych. Inwestycja ta ma diametralnie przyspieszyć odprawę i postawić Modlin w jednym rzędzie z najnowocześniejszymi lotniskami w Polsce. Informacja ta padła podczas oficjalnego otwarcia nowego terminala tymczasowego, który już od przyszłego tygodnia ma obsługiwać podróżnych. Warto przypomnieć, że nowoczesne skanery montuje właśnie lotnisko Chopina.
27: Znamy inwestycyjne plany Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w programie budowa drugiej jezdni Alei Jerozolimskich od Niemcewicza do Ronda Zawisze.
4: No i tutaj wybrany został już wykonawca dokumentacji projektowej, firma Vogelband z ofertą blisko 2 200 000. Mam nadzieję podpisać umowę z projektantem i od tej daty projektant będzie miał 16 miesięcy na realizację tego zadania.
27: Mówiła szefowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska. Dwie najlepsze uczelnie w Polsce, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, znalazły się ex aequo na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026. Jak młodzi ludzie w takim razie oceniają swoje studenckie doświadczenia na UW?
5: UW uznałam, że to jest najlepsza uczelnia.
6: Trzy słowa, którymi pani określi tę uczelnię. Albo chociaż jedno.
5: Bliski. Chyba tak. Chyba to by było najlepsze określenie ze względu na to, że to są osoby prawdziwe, autentyczne.
27: Usłyszała w Warszawie Magdalena Greinert.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
27: Na niebie dziś głównie błękit, na szczęście w Warszawie, i tak pozostanie do końca dnia. Jeśli chodzi o termometry, one pokazują jeszcze znośne w miarę wartości, ale i tak jest gorąco, i tak trzeba się chłodzić, i tak można poczuć ten żar. 27-28 stopni to jest temperatura w cieniu, w słońcu pewnie będzie kilka kresek więcej. Wiatr nie pomaga, on wieje głównie słabo. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby pogoda miała się popsuć, wręcz przeciwnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: Gdy tylko w kalendarzu pojawia się 24, ja odliczam do Wigilii.
24: Pios, jakiej Wigilii, przepraszam bardzo. Przecież dzisiaj idealnie czuć lato, przechodzisz obok rusztowania, słyszysz RMF Max, czyli mamy sezon w pełni.
7: Nic tylko robić głośniej, do 17 z wami Ania i Pios. Mamy kasę, mamy hity i tym będziemy się z wami dzielić.
24: Andy Das.

0: Roxy White 2115. No szklankę to dziś faktycznie trzeba mieć pod ręką. O, resztę spokojnie. My zadbamy, my się wami zaopiekujemy.
1: Przerwa na nawilżenie jest bardzo potrzebna, a przy okazji można ją wykorzystać, żeby sobie napełnić też portfel 25 tysiącami złotych.
0: A teraz jest to jeszcze prostsze, bo 1100 razy mnożymy każde zgłoszenie.
1: Tak, nie przesłyszeliście się. 1100 razy, czyli wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z batem i ten jeden SMS to jest dokładnie 1100 tak naprawdę zgłoszeń, a jak do was dzwonimy, no to już na pewno wygraliście pieniądze.
0: Poczujcie się zaopiekowani. To nie jest lanie wody. To jest woda na młyn. 7327. SMS o treści MAX. Każdego MAXa 1000

0: Paganesa. 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.
1: 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Warszawa 90.

0: i czuć od razu tę delikatną muzyczną bryzę. To Ebony Hertz w RMF Max. A bryzę to my chyba lubimy najbardziej. Morze górą, to tam pojadą Polacy na wakacje, nad morze. Słuchajcie, zrobiono badanie. No i uwaga, 47% spośród tych, którzy chcą wyjechać, spędzi czas właśnie nad morzem. Potem góry i Mazury się już rozkładają tam różnie, ale w każdym razie większość będzie można na plaży spotkać.
1: Umówmy się, nad morzem też można poczuć się jak w górach. Ciupagę kupisz?
0: Kupisz.
1: No. Potem wybierasz się na wieczorny spacer w tłumie z innymi, którzy chcieli odpocząć od codzienności.

0: klimacik taki, że połączyłby pokolenia na weselu. David Guetta i Alok w RMF Max.
1: Połączyć to teraz jeszcze trzeba się z nami. Słuchajcie, 25 tysięcy złotych do wzięcia już po godzinie 14. A teraz jeszcze mnożymy o 1100 każde zgłoszenie, które do nas wyślecie. To jest moment, w którym trzeba się zjednoczyć, chwycić za telefon i wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: 1100 razy każdego Maxa. Jeszcze moment, mnożymy. Jeszcze masz szansę się załapać. A 25 tysięcy po 14 może wpaść w twoje ręce. Takie historie już tu się działy, więc spróbuj, bo warto. 7327, hasło Max.
2: Max. Reklama.
3: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne bity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ej, wstajesz rano?
13: No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
17: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
18: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
19: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
1: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
2: Warszawa 95 i 8 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
20: Na niebie dziś głównie błękit, na szczęście w Warszawie, i tak pozostanie do końca dnia. Jeśli chodzi o termometry, one pokazują jeszcze znośne w miarę wartości, ale i tak jest gorąco, i tak trzeba się chłodzić, i tak można poczuć ten żar. 27-28 stopni to jest temperatura w cieniu, w słońcu pewnie będzie kilka kresek więcej. Wiatr nie pomaga, on wieje głównie słabo. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby pogoda miała się popsuć, wręcz przeciwnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.

na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: ja muszę przyznać, że jestem trochę na nie jestem, no.
1: Bo co?
0: Vito Bambino i bracia Kacperczyk za nami w RMF Max. Jestem trochę na niebo, bo dzisiaj zaczyna się ostatnia kolejka grupowej fazy mundialu i będą po dwa mecze grane jednocześnie.
1: Tak.
0: No to ja. No to dwa telewizory po pierwsze trzeba w domu zająć. A no. Jak jeden jest na piętrze, a drugi na parterze?
1: To robisz super kondycję. No jakieś korzyści z tego meczu muszą być, no.
0: Aż takiego szpagata robić nie potrafię. Shimza w RMF Max teraz.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
4: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
5: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa.
6: Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan
5: w niedzielę po 16 w RMF Max.
7: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komana.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrek Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrek Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrek.pl.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Przed nami jeden z najgorętszych weekendów od lat. Najwyższa temperatura będzie w zachodniej części kraju.
1: Rzeczywiście w czasie weekendu będą te upały takie ekstremalne. W sobotę temperatura maksymalna na zachodzie Polski może sięgnąć 36-37 stopni, a w niedzielę nawet 38, lokalnie nawet 39 stopni. W niedzielę w całej Polsce niemal ta temperatura będzie przekraczała 34-35 stopni, więc doświadczymy wszyscy dużego upału.
0: Potwierdził Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Warszawski Szpital Południowy pod lupą. Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, jak wyglądało leczenie osób, które zmarły na tamtejszym oddziale ratunkowym. To pokłosie doniesień o tym, że wiele decyzji podejmowanych było poza procedurami. To tam był zatrudniony lekarz Dawid Kacprzyk, który w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Uczniowie ze stolicy mają nową miejscówkę do nauki. To duże uproszczenie, bo na Żoliborzu powstało Labo 4.0. To jest miejsce, w którym znajdziecie pracownię sztucznej inteligencji. Są też drony, roboty i symulatory.
3: Lewy do góry. I też tym drugim spróbuj przylecieć tutaj przez tą dziurę, wymienimy baterię, okej?
4: Okay? Interesujące bardzo, nie miałem za bardzo okazji, żeby latać takim dronem, dlatego na pewno jedno z przeżyć.
5: Super zabawa, jest fajnie, tak. Byliśmy na goglach VR, gdzie mogliśmy sterować, operować żurawiem albo wózkiem widłowym. Też naprawdę fajna frajda, no i tak.
0: W Labo 4.0 na Żoliborzu był reporter RMF Max Przemek Mzyk. Dwaj zawodnicy koszykarskiej Legii Warszawa opuszczają stolicę. Andrzej Pluta trafił do hiszpańskiego Basket Girona, Karle Ponsar wraca do Francji. Na zmiany także w piłkarskiej Legii Jean-Pierre Nessam przenosi się do Pogoni Szczecin. Piłkarz rozegrał łącznie 19 meczów, w których 11 razy wpisał się na listę strzelców i zanotował asystę. Jego kontrakt z Legią Warszawa kończy się 30 czerwca. Więcej sportowych rewelacji już dziś. Koniecznie słuchajcie mistrzowskich fleszy sportowych. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, no niestety będzie upalnie w tych najbliższych dniach. Mówimy niestety, bo to już naprawdę są niebezpieczne wartości, a Warszawa szykuje się na te upały. No i miasto przypomina, że będą działały tak zwane kurtyny wodne. Można się schłodzić.
6: Mieszkańcy będą mogli ochłodzić się w następujących lokalizacjach. Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa, na Placu Konstytucji od strony Waryńskiego.
0: To była Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: No, dziś na termometrach już wysokie wartości, a to dopiero preludium przed tym, co wydarzy się w kolejnych dniach. Ponoć w weekend nawet okolice 40. Jeśli chodzi o termometry dziś, to tak 27-28 stopni, ale w słońcu pewnie będzie jeszcze cieplej i tego słońca nie brakuje. To akurat na szczęście, bo długo czekaliśmy na taką pogodę. Zdecydowanie za długo w Warszawie. Jeśli chodzi o chmury, one będą się pojawiały, ale mają to być niegroźne białe obłoki dla urozmaicenia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
7: Po 14 na start ulubiony kawałek wszystkich mam. No bo ma być posprzątane na błysk.
8: No teraz się domyśliłam. Dawid Podsiadło. Anka i Pioas i w tym duecie przetrwamy razem tę środę. Zostańcie z nami do 17 w RMF Max.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Diabeł cieszy się.

0: Jeśli potrzeba wam spokoju, o którym przed momentem śpiewała Zalia i Kuban, no to przytulanie ponoć daje taki spokój,
1: oj,
0: prawda?
1: Tak.
0: Szczególnie to darmowe, free hugs, wystarczy się przytulić i od razu stres mija.
1: Ale musi być 30 sekund mocnego uścisku, to tak biologicznie jest wytłumaczone.
0: To jak z myciem rąk podczas COVID-u, wystarczy Marylę Rodowicz zaśpiewać. Przepraszam, Beatę Kozidrak. Dwa razy.
1: Za chwilkę ktoś może przytulić 25 tysięcy złotych. Wiecie, jak to dobrze robi? Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Kaufland jest!

0: Dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papier.

0: Infekcjo. Gynoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Gynoxin Optima 200 mg i Gynoxin Uno 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: I po reklamie.

0: redcarpettv.pl.
1: Każdy dzień jest dobry na wygranie dużej kasy w RMF Max. Pora na finał zabawy szyfr do wygranej.
2: Pora wyciągnąć pieniądze z naszej walizki. Wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty i przypominamy, 25 tysięcy jest w środku.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania.
2: Anka i Fiołas.
1: Dzwonimy z walizką pełną pieniędzy w zabawie szyfr do wygranej. Jak masz na imię?
3: Emil.
2: Co ty na to, że za chwilę wygrywasz być może 25 tysięcy? Co robisz teraz?
3: Akurat aktualnie jestem w pracy.
2: Okej, czym się zajmujesz w robocie?
3: Tatuażystą jestem.
2: Wow!
1: No to jak wyciągniesz 25 koła, robisz sobie tatuaż z logiem RMF Max. Co ty na to?
3: Dobre.
1: Fajnie, dogadane.
2: Dogadani.
1: Emil, zasady są proste. Mamy walichę, otwierają czterocyfrowy szyfr. Ale pierwsza jest już znana. Podaliśmy ją na antenie. To cyfra 9. Zostały 3. Możesz od razu spróbować podać wszystkie i zagrać o 25 tysięcy złotych. Albo możesz ponegocjować z Anką i wykupić kolejną cyfrę. Wtedy my trochę kasy z tej walizki wyciągniemy. Co ty na to?
3: Targujemy się.
2: Dobra, słuchaj, no to moja cena wywoławcza za pierwszą cyfrę, którą mogę tobie podpowiedzieć, 17 tysięcy.
3: To trochę dużo. Krakowskim targiem, 5 koła.
2: Słuchaj, zejdę troszeczkę, 15. I idziemy do przodu.
3: Dobra, może być.
2: Tak? Dobra, no to elegancko.
1: Sprzedane
2: w takim razie.
1: 15 tysięcy wyciągamy, zostaje dycha w walizce, a twoja druga cyfra to 0. Jest 9 z 0 i 2 niewiadome. Kolejne pytanie. Odgadujesz od razu i grasz o 10 koła, czy odkupujesz jeszcze jedną, negocjując za nią?
3: Ty kolejnych negocjacjach to nic nie zostanie.
2: No słuchaj, no nie, no bez przesady. No powiedzmy, że sprzedam ci ją za 2000.
3: A możemy zrobić 1,5?
2: Dobra.
3: Dobra, no to biorę drugą też.
2: 8,5 tysiąca w środku, a kolejna cyfra to cyfra...
1: 0. 9, 0, 0. Ostatnią podajesz już sam, sprzedać ci jej nie możemy. 8,5 tysiąca masz w walizce. Co wbijamy?
3: Nie wiem, jedyne co mi przychodzi do głowy to jest 1.
2: Co ci mówi intuicja?
3: Dobra, zróbmy moją ulubioną liczbę, 5.
1: 5, ostatecznie?
2: 9, 0, tak. 0, 5.
4: Szyfr niepoprawny.
2: A byłeś tak blisko!
1: 2 było na końcu. Ja Emil, no nic, 0,5 tysiaka na pocieszkę od nas za samą rozgrywkę dostajesz dzisiaj.
2: 500 zł.
3: Super. Dzięki wielkie. Tak, dobrze coś.
2: Super.
1: Zamiast słuchać, jak inni się dobierają do tej kasy, ty spróbuj samemu. rmfmax.pl, tu czekają bonusy, tu można się zgłaszać. rmfmax.pl, tu wejdź do gry o 25 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach, w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie.
8: To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.
17: No, dziś na termometrach już wysokie wartości, a to dopiero preludium przed tym, co wydarzy się w kolejnych dniach. Ponoć w weekend nawet okolice 40. Jeśli chodzi o termometry dziś, to tak 27-28 stopni, ale w słońcu pewnie będzie jeszcze cieplej i tego słońca nie brakuje. To akurat na szczęście, bo długo czekaliśmy na taką pogodę. Zdecydowanie za długo w Warszawie. Jeśli chodzi o chmury, one będą się pojawiały, ale mają to być niegroźne białe obłoki dla urozmaicenia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Piasecznie i Jankach. mbmotors.mercedes-benz.pl.

0: Synek, chodź, pokażę ci, gdzie mamy w domu kosztowności.
1: Dzień ojca był wczoraj, ale wskazówki życiowe to cały czas od RMF Max płyną.
2: Aloy Black, Sam Feld za nami w RMF Max. No i te kosztowności to niedługo będą w postaci kostek masła.
1: Ceny masła spadły o 37% mniej więcej w maju, a za chwilkę będzie znowu skok, więc już teraz wam mówimy, że warto się na to wszystko zabezpieczyć. Szykujcie miejsce w zamrażalniku.
2: Każdy ma sztabki, na jakie go stać. No, w filmach zazwyczaj safe jest za obrazem.
1: No,
2: u Polaków nad lodówką.
3: To jest nowość RMF Max.
1: Bledka też dobrze się przygotowała na ten gorący letni klimat. To nowość w RMF Max, czyli utwór Tańcz od niej.
2: Oby tylko wynagrodzenia nie dostawała w kostkach masła.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
9: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
10: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
11: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Avatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
17: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
16: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
17: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
16: Brzmi jak prawdziwy barok.
17: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
16: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
17: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
16: I po reklamie.
18: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa. Pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Ułatwią pracę i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. Mowa o nowych narzędziach, które dostali tatrzańscy ratownicy. To 7 dronów i stacja dokująca.
19: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości. Tu jest kształt, który przypomina człowieka. Czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze. A to jest 6 minut. od uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysu.
18: Informował i wyjaśniał ratownik TOPR-y Marcin Józefowicz.
13: Słuchacie RMF Max.
18: Mężczyzna, który sparaliżował warszawskie metro, to obywatel Francji. Przypomnijmy, z ruchu połączono 10 stacji, bo ktoś rano wszedł do tunelu. Został zatrzymany.
20: W momencie zatrzymania próbował chaotycznie tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę przestał rozmawiać z funkcjonariuszami.
21: Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia jego tożsamości. Został on przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
20: Mówi Marta Haberska ze stołecznej policji. Funkcjonariusze ustalają jeszcze, czy Francuz nie był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna uszkodził w tunelu element wentylacji.
18: Tyle Michał Krasoń. Tymczasem coraz bliżej nowych stacji metra na Bemowie i wielkich zmian w Ursusie. Na nowym torowisku stacji Mory trwają już zaawansowane jazdy testowe pociągów. Więcej w tym temacie wie reporter RMF Max Przemek Mzyk.
22: To kluczowy etap przed zaplanowanym na ten rok otwarciem trzech kolejnych stacji linii M2.
23: Żebyśmy mogli sprawdzić tą wybudowaną infrastrukturę, czy ona na pewno odpowiada standardom bezpieczeństwa i czy wszystkie założenia projektowe zostały spełnione.
22: Mówi rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki.
18: Przemku, jak wspomnieliśmy na początku, na tym nie koniec.
22: Równocześnie tworzono oferty w przetargu na przedłużenie drugiej linii metra do Ursusa.
24: Będą to stacje Ursus Północny, Ursus Niedźwiadek oraz Posag Siedmiu Panien. To odcinek o długości 4 km, który połączy odcinek Bemowa, Chrzanowa.
22: Tyle rzeczniczka metra Anna Bartoń. Wykonawca będzie miał teraz 1,5 roku na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej. Potem będzie można już ogłaszać przetargi na projekt oraz prace budowlane.
18: Tyle od naszego reportera. Budowa boisk piłkarskich, torów rowerowych czy bieżni lekkoatletycznych ma zawsze stawia na bazę sportową. Radni województwa zdecydowali o finansowym zastrzyku dla 167 inwestycji. Łączna wysokość wsparcia to blisko 40 milionów złotych.
25: I w ramach programu rozwoju bazy sportowej dofinansowujemy projekty samorządowe, które dzięki temu mogą być w pełni, szybciej i lepiej zrealizowane. Na sejmiku przyznajemy dodatkowo 3 miliony złotych, które umożliwią wsparcie dodatkowych projektów, bo zainteresowanie jest ogromne.
18: To radna Matowsza i szefowa Aktywnej Warszawy Katarzyna Łęgiewicz. Co ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach na dziś? No cóż, tylko słońce i tylko wysokie wartości na termometrach. Maksymalnie dziś tak do 27-28 kresek. A jeśli chodzi o niebo, to raczej będzie pozbawione ciemniejszych chmur. Będą się tutaj pojawiać delikatne białe obłoki. Wiatr wieje słabo, on nie przeszkadza, ale też nie pomaga niestety w tym upale. A to dopiero początek, jeśli chodzi o gorąco. Bo w tym tygodniu temperatura maksymalna może wynieść nawet w okolice 40.
26: Siema, po trzykroć. W końcu minęła trzecia. Ania Fiołas, siemacie.
27: Czyli powinno być tak, siema, siema, siema. Za chwileczkę zdradzimy wam, jaka jest najpiękniejsza plaża w Polsce. Skoro Polacy to właśnie tam jadą przede wszystkim, no to dowiedzmy się, gdzie konkretnie.
26: Jest nowy ranking, o tym za moment. Max. A to wszystko w towarzystwie najświeższych hitów. Męskie granie orkiestra.
28: Ja się z

0: Bugle w RMF Max. Skoro podziwiać słońce, bo w końcu to Moving to the Sun, to tylko z najpiękniejszej plaży, a ta polska najpiękniejsza to plaża w Ustce. Jest na szczycie polskiego rankingu plaż, także w kategorii najlepsza plaża dla rodzin.
1: Świnoujście 10 lat było na szczycie, teraz zdetronizowane, może już jest w rankingu plaż niemieckich.
0: O Jezu! Ale... Nie chodzi o użytkowników, tylko o walory przyrodnicze i infrastrukturę.
1: Umówmy się, najpiękniejsza plaża to ta, którą robisz sobie w pokoju, wypakowując kąpielówki po wakacjach.
0: Te zawsze podziwiam.
2: Max. Reklama.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. B2S 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
3: B-Motors. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.

0: Joe, jego End of Beginning w RMF Max. Ale my przecież nawet w połowie tego mundialu jeszcze nie jesteśmy.
1: Czego dzisiaj można się spodziewać po tych mistrzostwach, to już teraz sprawdzamy w mistrzowskim flaszu sportowym. RMF Max, RMF Max.
2: To jest mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie. A dziś przed nami ostatnia faza grupowa na mundialu. Jak wygląda rozkład jazdy? To już pytanie do Cezarego Dziwiszka.
3: Mistrzowski rozkład jazdy o 21 w grupie B. Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia i Hercegowina z Katarem o tej samej porze. O północy gra grupa C. Maroko z Haiti, Szkocja z Brazylią, Canarinhos w tym meczu bez kontuzjowanego Rafini, czy zatem z Neymarem.
2: No właśnie, a pytane o to Carlo Ancelotti odpowiada bardzo enigmatycznie, że Neymar jest dostępny, cały tydzień trenował i może zagrać. Tak jak reszta drużyny. No nie brzmi to jak stuprocentowa deklaracja. A polscy siatkarze wracają do gry w Lidze Narodów. W Gliwicach zaczyna się dziś drugi turniej VNL. O 20:00 biało-czerwoni zmierzą się z Belgami.

0: Warszawa.
1: Let's go.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hit na maksa.
19: Warszawa 95 i 8 FM.
21: Co ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach na dziś? No cóż, tylko słońce i tylko wysokie wartości na termometrach. Maksymalnie dziś tak do 27-28 kresek. A jeśli chodzi o niebo, to raczej będzie pozbawione ciemniejszych chmur. Będą się tutaj pojawiać delikatne białe obłoki. Wiatr wieje słabo, nie przeszkadza, ale też nie pomaga niestety w tym upale. A to dopiero początek, jeśli chodzi o gorąco. Bo w tym tygodniu temperatura maksymalna może wynieść nawet w okolice 40.

0: Gramy najgorętsze hity w RMF Max, żeby ciut was przygotować na te upały, które w Polsce mają pojawić się w weekend i w przyszłym tygodniu też będziemy w nich pracować.
1: Nawet 40 stopni, te granice przekroczymy w niektórych miejscach w Polsce. Czy można tak legalnie wyjść z pracy, bo jest gorąco? Czy to jest siła wyższa? No okazuje się, że nie. Pracodawca musi nam zapewnić napoje, ale nie jest to powód, żeby jak jest mi gorąco, to od razu wychodzić. Chyba, że...
0: Czekałem na to, chyba, że...
1: Kolega zauważy u ciebie ewidentnie przegrzanie organizmu, czyli przyspieszony puls, bicie serca, wiesz, ból głowy.
0: Ciągle do mnie mówisz, pogrzało cię, a jakoś non-stop do tej roboty chodzić muszę. A to trio chyba ciepłolubne, bo nadal chcą więcej.
1: Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Odpalamy nowy samochód byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Pięknie, 911 Porsche.
2: A, Andrzej Duda. Wiadomo, normalnie jak ktoś ma takie Porsche, to się mówi mu Dejmu, Dejmu, Dejmu, to się mówi. A teraz się mówi Dudejmu, Dudejmu, Dudejmu.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy?
5: Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć.
4: Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
6: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
7: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
6: Możemy go zobaczyć?
7: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
6: Chcę zobaczyć wszystko!
7: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
11: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
12: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
15: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
16: I po reklamie.

0: Czas na flesz w pigułce i najświeższą prognozę pogody. Minęła 16. Monika Chrycko, zaczynamy. Spółka Centralny Port Komunikacyjny wypłaca właścicielom nieruchomości zaliczki na poczet odszkodowań za ich przejęcie. Dotychczas spółka otrzymała 225 wniosków, z czego 180 zostało już zrealizowanych, przekazał port. 15 maja minister finansów i gospodarki wydał decyzję, która sprawiła, że lokalizacja nowego lotniska i węzła komunikacyjnego stała się ostateczna. Od tego momentu właściciele mają 120 dni na opuszczenie swoich nieruchomości, wskazał CPK. Przypomnijmy, Port Polska, Centralny lotnisko między Warszawą i Łodzią według założeń ma zostać oddane do użytku w 2032 roku.
1: To jest RMF Max Warszawa.
0: Wakacje w stolicy pod znakiem remontów, bo tych niestety nie będzie brakowało. Od 29 czerwca do końca sierpnia będzie trwała przebudowa węzła Kino Femina oraz torowiska w Alei Solidarności. Prace obejmą wymianę szyn, rozjazdów, zwrotnic i przebudowę przystanków na skrzyżowaniu Alei Solidarności Jana Pawła II, a także remont przyległych odcinków torowiska. To oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Pociągiem z Warszawy nad Adriatyk to będzie możliwe już od piątku. To najnowsze informacje dla pasażerów kolei. Na tory wraca Adriatyk Express, czyli bezpośrednie połączenie z Warszawy do Rijeki. W tym roku pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu, a podróż potrwa nieco ponad 20 godzin. Nowością sezonu jest wydłużenie trasy. Część wagonów pojedzie do słowiańskiego Kopru, a pasażerowie zyskają opcję biletu łączonego do włoskiego Triestu. I pozostałe informacje z miasta w skrócie. Nowoczesne laboratorium zostało otwarte na Żoliborzu. Uczniowie z Mazowsza będą mogli korzystać z pracowni sztucznej inteligencji wyposażonej w drony i roboty. W laboratorium znajduje się też sala z wirtualnymi symulatorami, między innymi do holowania samolotu i obsługi żurawia wieżowego.
2: No jak w filmach. Osoba, która ma właśnie długopisik i patrzy na ekran, wydaje jej się, że przedmioty, które jakby widzi, są jakby bliżej, wychodzą z komputera. Może tak. To wszystko jest wow, niesamowite wręcz.
0: A na Żoliborzu był reporter RMF Max Przemek Mzyk. Nawet 40 stopni mogą pokazać w ten weekend termometry w Warszawie. Miasto jest gotowe na nadejście upałów. W wielu miejscach stanęły kurtyny wodne.
3: Przy ulicy Floriańskiej w okolicy Bazyliki Świętego Floriana, na płycie desantu przy ulicy Solec na bulwarze Flotylli Wiślanej, przy ulicy Nowy Świat w okolicach Smolnej obok skweru Stanisława Wisłockiego i na skwerze Hoovera.
0: Tyle Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Przybywa też miejskich poidełek z wodą pitną. W tej chwili jest ich ponad 20. Poza zraszaczami i poidełkami warszawiacy mają też do dyspozycji kilkadziesiąt ujęć wód podziemnych w całym mieście, w tym popularne studnie oligoceńskie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Sprawdźmy, co w prognozach wieczorem i nocą. W Warszawie czeka nas przeważnie słoneczny wieczór, a na termometrach zobaczymy wartości powyżej 20. W nocy spadek do 15 kresek, noc bardzo pogodna, z bezchmurnym niebem i bez opadów. Czwartek upalny nawet z 31 na skali, z pojedynczymi tylko chmurami. W prognozach nie widać też żadnych opadów. Weekend praktycznie bezchmurny i bardzo upalny, na termometrach wartości nawet bliskie 40.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
4: To zawsze dobra wiadomość. Minęła czwarta w RMF Max.
5: Jest nowa moda na letnie filmiki w internecie. Jejku, kochany, musicie zostać z nami i musimy wam o tym powiedzieć.
4: Train surfing, o tym zaraz w RMF Max. Ale najpierw coś na dobrą podróż z pracy do domu. Wiktor Waligura to za moment, będzie też Nelly Furtado.
5: A na start Eben i jego Halo.

0: Cztery pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max, ale tylko jedna z tych pór wspomaga durne pomysły i niestety właśnie trwa, albo stety, bo to lato.
1: Uwaga, moda na train surfing, czyli podróżowanie na dachu pociągu albo z boku wagonu, jak człowiek jest przyczepiony do tego pociągu.
0: No to źle brzmi, a jeszcze gorzej wygląda.
1: No, ale jednak mimo wszystko ludzie chcą to robić i co gorsza, no wieje tam niesamowicie, a ubezpieczyciel nawet nie wie, na co zabezpieczył takiego podróżującego.
0: Żeby nakręcić wyjątkowy filmik na dachu pociągu, dziś mamy AI, kochani, nie trzeba życia narażać, a w ostateczności mam rozwiązanie, jak przeciwdziałać.
1: No?
0: Pociągi cabrio, co wy na to?
1: Pomysł, że łeb urywa.
0: Ja bym spróbował.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: David Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls. My w ten weekend poprawiać będziemy humory wszystkim w Wadowicach, bo to tam kolejny przystanek naszej koncertowej trasy Lato na Maxa.
2: Będzie przemiło, będzie chillowa strefa, będą nagrody od RMF Max, DJ Sety i do tego jeszcze Grzesiek Chyży choćby na dużej scenie. To macie na wyciągnięcie ręki. A w Europie pojawia się jeszcze mnóstwo śmiesznych festiwali. Na jakie pomysły ścigają się organizatorzy? O tym zaraz.
3: RMF Max. Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Lataj bez przesiadek z Krakowa oraz z Warszawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom.

0: Trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. I po reklamie.
1: Jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Warszawa 95 i 8 FM.

0: można to szczęście wyskakać na koncertach, bo przecież sezon festiwali się rozpoczął. Dawid Podsiadło za nami w RMF Max, ale w Europie pojawiają się coraz to bardziej dziwne eventy. Na przykład w Finlandii można wybrać się na Mistrzostwa Świata w grze na niewidzialnej gitarze. We Włoszech bitwa na pomarańcze latem ma miejsce. W Portugalii jest festiwal uderzania się plastikowymi młotkami na szczęście.
1: O tym słyszałam. Jest jeszcze pływanie w dyniach chyba, co?
0: To w Niemczech, Pumpkin Regatta. Także jeżeli szukacie inspiracji na oryginalny festiwal, to można zrobić taki Euro Trip festiwalowy.
1: Tylko najważniejsze to mieć na to środki, bo kto bogatemu zabroni? 25 tysięcy złotych jutro można wygrać w RMF Max.
0: Od festiwalu do festiwalu przez całe lato za kasę od RMF Max to się może wydarzyć. 7327 to najważniejszy numer. Hasło Max wpisujecie w SMS-a i za 3,69 wysyłacie na 7327.
1: 25 tysięcy złotych. Jutro te pieniądze mogą być wasze. Losy możecie też łapać na rmfmax.pl. Tam też są bonusy. We'll be right back.

0: był zaprojektowany do panteonu mundialowych hitów.
1: Polska 2080. Może wtedy te mistrzostwa uda się zorganizować.
0: Okropne.
1: Jest szansa, że Shakira wtedy nie będzie brała udziału w konkursie na mundialową piosenkę. Anka i Fiołas. My natomiast normalnie, regularnie jutro po 13 zapraszamy w RMF Max. Zadbamy o to, żeby robota sama się robiła.
0: Ogromnie wam dziękujemy za tę wspólną roboczą środę i polecamy, zostańcie z naszymi kolegami z kanału nadawczego. Oni teraz startują z robotą. Do usłyszenia jutro, buziaki.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
16: Warszawa 95 i 8 FM.
20: sprawdźmy, co w prognozach wieczorem i nocą. W Warszawie czeka nas przeważnie słoneczny wieczór, a na termometrach zobaczymy wartości powyżej 20. W nocy spadek do 15 kresek, noc bardzo pogodna, z bezchmurnym niebem i bez opadów. Czwartek upalny nawet z 31 na skali, z pojedynczymi tylko chmurami. W prognozach nie widać też żadnych opadów. Weekend praktycznie bezchmurny i bardzo upalny, na termometrach wartości nawet bliskie 40.
21: RMF Max.
22: RMF Max Warszawa.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
5: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
10: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
11: I po reklamie.

0: Nie oceniamy. RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
1: Jest 17 w RMF Max Warszawa. Czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że sprawdzi, jak wyglądało leczenie osób, które zmarły na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Co dokładnie będzie badane?
2: Czy medycy na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym reagowali zgodnie z aktualną wiedzą medyczną? Tak to opisuje wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Kontrola będzie obejmowała sposób udzielania świadczeń medycznych.
2: Zapytałem tu przed chwilą wiceminister zdrowia, jakie jest stanowisko resortu w sprawie ostatnich doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie.
3: Ja byłam zmrużona, bo ja sobie też powinnam, chyba wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego to nie zostało wcześniej zgłoszone do prokuratury.
2: W południe w warszawskiej prokuraturze rozpoczęło się przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym, doktora Emila Jędrzejewskiego. To właśnie on twierdził, że procedury były tam wykonywane w sposób wadliwy.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. Przed nami weekend z utrudnieniami na drogach w stolicy. Jak sprawdził nasz reporter, w najbliższy weekend drogowcy zamykają ulicę Postępu i Egejską na Mokotowie. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano obie drogi będą nieprzejezdne. Kierowcy pojadą już po nowym asfalcie. Wzdłuż tych ulic będzie zakaz parkowania. Szczegóły i objazdy znajdziecie na stronie info.ulice.um.warszawa.pl, a zmiany w komunikacji miejskiej na stronie wtp.waw.pl. Także w weekend zaplanowano kompleksowe mycie pętli autobusowej przy dworcu centralnym. Prace obejmą czyszczenie szklanych zadaszeń, ławek, słupków, barierek i tablic informacyjnych. W trakcie porządków fragmenty pętli będą wygradzane, a autobusy mogą czasowo zmienić miejsce odjazdu. Na Ochocie z kolei planowana jest modernizacja ulicy Grójeckiej. Remont obejmie wymianę nawierzchni, budowę nowych chodników i ścieżek rowerowych, a także wymianę oświetlenia.
4: W założeniach projektowych dla rozbudowy ulicy Grójeckiej mamy dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, miejsca postojowe wzdłuż ulicy, obustronne chodniki, drogi rowerowe i po obu stronach oczywiście będziemy nasadzać nowe drzewa.
1: Mówiła szefowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska. Dodatkowo drogowcy pracują w Rembertowie i na innych stołecznych osiedlach, gdzie powstają nowe mosty, ulice i chodniki.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Polska jest w tym roku pierwszym wyborem rodaków na wakacyjne wyjazdy. Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w kraju. Tak wynika z badań Travelist.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Gdzie będziemy jeździć najchętniej?
5: Zdecydowanie nad morze. Co trzeci wyjazd obierze kierunek na północ Polski i to mimo, że ceny noclegów rosną. To również dlatego, że zmieniają się nasze wymagania w czasie urlopu. Z badań wynika, że chcemy, by było podobnie jak na zagranicznym all inclusive. Coraz bardziej zależy też nam na hotelowych udogodnieniach, takich jak basen kryty czy jacuzzi, bo przecież polskie morze bywa kapryśne. Chcemy też wydać mniej niż za granicą.
1: Tyle Igor Skrzypek. W tym fleszu tyle. Za niespełna pół godziny mistrzowski flesz sportowy i Maciek Borchulski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Po umiarkowanie chłodnej nocy poranek w stolicy pogodny. Jutro w ciągu dnia na termometrach maksymalnie 31 stopni. Na niebie tylko pojedyncze obłoki, z których padać nie będzie. To jednak nie koniec wzrostów temperatury. W weekend prawdziwy żar będzie sielał z nieba. Termometry pokażą wartości bliskie nawet 40 kreski. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i nie wychodźcie na długo na słońce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: Jak się schłodzić? To pytanie na dziś. Jeżeli macie jakieś sprawdzone metody, dajcie znać Messenger RMF Max. Tak chciałem zacząć dziś.
7: Bardzo dobrze zacząłeś, ponieważ my na tym Messengerze jesteśmy z wami w kontakcie do 20, bo to jest kanał nadawczy i tutaj gracie bardzo ważną rolę, a my tylko pomagamy. Siwek i Borycka, cześć!
6: Siemano!
7: 17.03 jak coś.
0: Max.
7: Fajny ten bicik jest.
6: Dobry bit wylatuje w głośnik. To How Does It Feel, to Dub Dogs, a my z wami jesteśmy, jak wspomniała Justynka, do godziny 20 i mamy jeszcze dużo takich bangerów.

0: nauczyliśmy, jak się chłodzić.
1: Na ochłodę najlepszy arbuz, na śniadanie sałatka z arbuza, do południa koktajl z arbuza, po południu mrożony arbuz, wieczorem lody z arbuza. Super ochłodzenie.
2: Karol Nadawczyn, RMF Max. Siwek i Borycka.
3: I to się akurat dobrze składa, bo ja na przykład arbuza jeszcze nie jadłam w tym roku i teraz czuję się po prostu zainfluencowana.
0: Jedyny arbuz, który nie jest dobry na ochłodzenie, to ten arbuz, którym jechałem dzisiaj.
3: Tam nie było klimy po prostu, tak?
0: Absolutnie, nie polecam.
3: Ale ten arbuz też nam się pięknie skleja z tym, o co chcieliśmy was zapytać dzisiaj, bo zawsze o tej porze zadajemy pytanie, wy piszecie na Messengerze RMF Max, a potem my z waszych odpowiedzi układamy piosenkę. I dziś pytanie brzmi, co byś teraz zjadł albo zjadła?
0: No teraz to wszyscy arbuza, ale postarajcie się wrócić myślami do tego momentu jeszcze 2 minuty temu, to wtedy mieliście ochotę zjeść. Messenger RMF Max, tam jak zawsze czekamy na odpowiedzi i jak zawsze wszystkie umieścimy w piosence, którą osobiście napiszemy.
3: I potem ją wam wyślemy na Messengerze, także będzie okazja, żeby się pochwalić znajomym. A jak?
0: A jeszcze w radiu puścimy tą piosenkę.
3: O, no pewnie.
0: Pełen wypas.
3: A ja? RMF Max.

0: Topiki Becky G, Latino na ten gorąc. Dzisiejszy 15 po 5 to jest kanał nadawczy w RMF Max. I ja się trochę dziwię, jak to jest, że my pytamy, co byście teraz zjedli i pojawia się już któryś z kolei kebab w tych odpowiedziach. I jak można jeść kebab, jak jest tak gorąco, ja się pytam.
1: Po prostu kebab jakby chyba jest tak domyślnie czymś, na co mamy ochotę jako Polacy.
0: Okej, okay, może tak być.
1: Rodzimy się z tym, od razu mamy ochotę na kebaba.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać, co byście teraz zjedli, my potem z tego zrobimy piosenkę. A ty się chciałeś podzielić jakąś historią, która dziś się wydarzyła, przydarzyła
1: to
0: tobie.
1: To jest smutna historia o na zawsze utraconej godności. Byłem ostatnio w parku, no. Siedziałem sobie na ławce, miałem kawkę i gazetę. I tak patrzę w oddali na osiedlowym boisku, dwóch chłopaczków siedzi sobie na bramce i mówię, ale super, młodzież... Nie przy komputerze,
0: grają,
1: prawda?
0: Grają, nie siedzą w tych
1: super,
0: telefonach,
1: nie?
0: Ekstra, no.
1: A potem zorientowałem się, że już jednak nie jest tak miło, bo jak ja przesiadywałem na takich bramkach osiedlowych, to na takich panów z gazetą na ławce mówiło się stary dziad. Pozdrawiam.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach, w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Świadectwo mi odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Wyj głośniej.

Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak niby ciągnie, ale nie zawsze jak ciągnie, to się to uda. No na przykład Polsce na mundialu się nie udało pojawić, mimo że nas ciągnęło, tak?
2: No tak, najgorzej to jak ciągnie od podłogi, do wilka można dostać.
1: Tak jest. Mistrzowski plecz sportowy przed nami, sprawdzamy co się dzieje. Max!
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Dziś o 19:00 bez mundialowych zmagań, to ostatnia kolejka fazy grupowej, a to oznacza, że mecze muszą się odbywać w tym samym czasie, więc dziś start o 21:00. Bośnia i Hercegowina kontra Katar, a do tego Szwajcaria, Kanada. W tle boiskowych zmagań skandal. Piłkarski komentator Jorge Chipivera pozbawiony przez FIFA akredytacji. To efekt pełnej obraźliwych słów tyrady skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas meczu Paragwaju z Turcją.
5: Ladrones! Ladrones! Infantino! Sos el responsable de esto!
4: W skrócie prezenter nazwał Gianniego Infantino i sędziego złodziejami, oskarżając ich o zabijanie piłki nożnej.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Byłem na wakacjach we Włoszech w zeszłym roku, dlatego znam wiele włoskich słów, wśród nich Italo Disco właśnie, to jest moje ulubione, za jego pomocą można się porozumieć z tym narodem.
1: Przenieść tam. Tak. Ja widzę, że ty już właśnie przeskakujesz na włoski, dlatego tak trudno jest ciebie dokończyć zdanie. No to jednak ta dwujęzyczność taka bywa, słuchaj.
0: Si.
1: No to włoskie upały, słuchajcie, przed nami. Naprawdę będzie gorąco, uważajcie na siebie, a szczegóły sprawdzimy za chwilę w pogodzie.
0: Naturliś.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć. Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
6: I po reklamie.

Po umiarkowanie chłodnej nocy poranek w stolicy pogodny. Jutro w ciągu dnia na termometrach maksymalnie 31 stopni. Na niebie tylko pojedyncze obłoki, z których padać nie będzie. To jednak nie koniec wzrostów temperatury. W weekend prawdziwy żar będzie sialał z nieba. Termometry pokażą wartości bliskie nawet 40 kreski. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i nie wychodźcie na długo na słońce.

0: Dawid Podsiadło o sprzątaniu swojej nowej piosence na błysk w RMF Max, a my dzisiaj o jedzeniu. Daliście znać na Messengerze RMF Max, co byście zjedli, a my zrobiliśmy z tego piosenkę.
1: Ilość kebabów, które przyszły na naszego Messengera jest niepokojąca, ale posłuchajcie piosenki.

0: Takie są fakty. Pół Polski ma ochotę na kebaba w ten upał. Nie wiem, muszę po prostu to przemyśleć jeszcze.
1: To są sprawdzone źródła, same fakty.
0: Kanał nadawczy w RMF Max, bądźcie blisko.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

0: Znowu to zrobiłam i przez przypadek wsłuchałam się w tekst tej piosenki.
1: Ajajaj,
0: już
1: najgorzej.
0: Wiem, że nie można tego robić.
1: Pitbull nie jest do słuchania tekstów. Pitbull jest po prostu do dobrego bawienia się i absolutnego nieprzejmowania niczym innym.
0: Dokładnie do tego jest Pitbull. I kanał nadawczy w sumie trochę też. O 18 ważne wiadomości we Fleszu, a po 6 wjeżdża zagadkowa środa i to dopiero będzie zabawa.
1: Jedyne, co nas różni od Pitbulla, to odrobina włosów.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
8: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
9: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
10: To pokaz barokowych kreacji.
11: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
9: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
10: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
11: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
10: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
9: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
12: Nowe mieszkanie w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej części Warszawy? Zobacz je na własne oczy i daj się zauroczyć.

0: Unidevelopment zaprasza na dzień otwarty inwestycji Impuls Marywilska. Odwiedź nas 27 czerwca między 10 a 14. Zobacz postępy w budowie i wybierz swoje nowe mieszkanie, do którego klucze odbierzesz już w lipcu tego roku. Zapraszamy na Marywilską 73. Zapisz się na www.impulsmarywilska.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Stolica w tym tygodniu będzie jednym z najbardziej upalnych miast w Polsce. W tym tygodniu na termometrach zobaczymy nawet okolice 40. Już dziś jest gorąco. A o czym należy pamiętać w trakcie upałów?
1: Przede wszystkim należy pić regularnie wodę, nawet wtedy, gdy jeszcze nie odczuwamy pragnienia. Szczególną uwagę prosimy, aby zwracać na dzieci, seniorów, osoby przewlekle chore, bo to są te grupy, które są najbardziej narażone na skutki przegrzania organizmu.
0: To była Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Na Żoliborzu działa już miejsce do interaktywnej nauki zawodów. W nowym laboratorium są pracownia sztucznej inteligencji z dronami i robotami oraz sala z wirtualnymi symulatorami holowania samolotu.
2: Bardzo mi się podobało, jak mogliśmy właśnie na ten VR spróbować, właśnie jakbyśmy byli w pracy. To wszystko jest po prostu cudowne. My na razie byliśmy właśnie na tym VR-ze. Patrzyliśmy też na drukarki 3D i tam na jakąś inną maszynę, która przenosiła kuleczki, a teraz te drony są cudowne. Fajnie jest właśnie to, że sami też możemy popróbować ruszać tymi dronami. Jeszcze wiemy, że czeka nas jakieś tam robociki, które możemy zaprogramować, więc jest bardzo fajnie.
0: W Labo 4.0 na Żoliborzu był oczywiście nasz reporter Przemek Mzyk. Budowa boisk piłkarskich, torów rowerowych czy bieżni lekkoatletycznych Mazowsze inwestuje w bazę sportową. Radni województwa zdecydowali o finansowym zastrzyku dla aż 167 inwestycji. Łączna wysokość wsparcia to blisko 40 milionów złotych.
3: Mazowsze na różne sposoby wspiera sport. Jednym z tych sposobów są stypendia dla młodych sportowców utalentowanych. Takie stypendia w tym roku zostały przyznane 500 osobom z Mazowsza. To naprawdę niezwykła sprawa. Ale druga noga tego wsparcia to wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na Mazowszu. I w ramach programu rozwoju bazy sportowej dofinansowujemy projekty samorządowe, które dzięki temu mogą być w pełni szybciej i lepiej zrealizowane. Na sejmiku przyznajemy dodatkowo 3 miliony złotych, które umożliwią wsparcie dodatkowych projektów, bo zainteresowanie jest ogromne.
0: Mówiła radna Mazowsza i szefowa Aktywnej Warszawy Katarzyna Łęgiewicz. Specjaliści z Warszawy zachęcają panów, by zadbali o zdrowie. I to niezależnie od wieku. Jak w tej kwestii wypadają mieszkańcy stolicy?
4: Ostatnie badania miałem okresowe w pracy. To było 2 tygodnie temu i cukier na mi sumie sprawdzony i poziom lipidów.
5: Obawiam się, że reprezentuję tę kastę mężczyzn, która unika doktorów, jak tylko może. Moja cudowna partnerka mi przypomina, pilnuje mnie.
6: No kochanie, no dziecko w drodze, trzeba dbać o siebie.
0: Mówili mieszkańcy Warszawy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
0: Lato na całego w Warszawie, to dlatego, że dotarły do nas afrykańskie masy powietrza. Zdecydowanie, no, będziemy się męczyli w tym tygodniu, dlatego, że termometry już jutro będą wskazywały maksymalnie okolice 31 stopni w cieniu, to jest temperatura, więc będzie naprawdę upalnie i do tego wszystkiego jeszcze słonecznie przez cały dzień. Jakieś chmury mogą się pojawiać, ale raczej nie dadzą nam zbyt wiele cienia. W piątek już pełne słońce, 31-32 kreski nawet.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
8: Stan na godzinę 18:03. Nadal ciepło, nadal gorąco.
9: Jak coś się zmieni, damy znać.
8: Tak.
9: Więc prawdopodobnie nie damy. Więc nie liczcie na to. Andy Dust i Charis z numerem Zokaria na początek tej godziny w RMF Max. Zaraz później Rihanna i Disturbia.
8: No i wjeżdża zagadkowa środa też za chwilę, więc bądźcie blisko. Tutaj Siwek i Borycka.

0: Jak zrobić tak kultowy numer? Nie wiadomo, bo nikt jeszcze aż tak kultowego wciąż nie zrobił. To Rihanna, Disturbia.
1: Ach.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: I tym sposobem już rozwiązałeś pierwszą zagadkę na dziś. Takiego numeru nikt jeszcze nie zrobił i jeszcze posłodził Rianie. Dwa w jednym. No ale dobra, no wy też jakąś zagadkę musicie rozwiązać dzisiaj.
0: Umysły w ruch.
1: Tak.
0: Niezbyt szybki, niezbyt mocny, spokojnie. Jest w końcu 18:10 w środę.
1: I jest gorąco, więc też, żeby nie przegrzać tych synaps tam.
0: Absolutnie nie wolno. To będzie taka zagadka w punkt, żeby trochę poruszać tym mózgiem, ale nie za bardzo. Zagadka, proszę bardzo, Justyna Borycka.
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca. A trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie znów szukamy na Messengerze RMF Max. Kreatywne, dziwne tropy, którymi będziecie podążać,
1: są
0: jak najbardziej wskazane. Wpadajcie na Messengera RMF Max, tam wysyłajcie głosówki z odpowiedziami, a zagadka brzmi, przypominamy, tak.
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji.
2: Hity na maksa.

0: David Guetta, Run Run River w RMF Max. A co to dzisiaj za dzień?
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Taki właśnie to dzień. Dzień zagadkowej środy, więc zagadka brzmi tak. Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca. A trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Ja miałem hipotezę, bo ja nie znam odpowiedzi poprawnej, że to dlatego, że po prostu nikt w truskawce nie siedzi.
2: To nie jest poprawna odpowiedź.
0: Tak jak w jajku i w ziemniaku. Pamiętajmy o tym. Inne odpowiedzi?
3: Żaden z tych panów nie miał racji, bo to byli po prostu posłowie.
0: Czy oni byli posłowie?
2: Nie, nie byli posłowie.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
1: I rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
10: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona.

0: Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
0: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Zagadkowa środa cały czas trwa w RMF Max. Tutaj hiciory Another i Ultra grają, a my pytamy. Bo Magda kupuje truskawki na targu i jeden pan jej powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu. Drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
1: Bo to był targ rybny.
2: Czy to był targ rybny, Justyna?
0: Nie, normalny bazar to był.
2: Głosówki na Messenger RMF Max, które mają inne hipotezy niż targ rybny, choć... Moje serce zdobyłeś. Dziękuję ci za tą odpowiedź. Tymczasem zostawiamy i zawieszamy na chwilę zagadkową środę. Czas na mistrzowski flesz sportowy. Rzucamy okiem w kierunku mundialu.
3: Tu znów mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Na początek kiepskie informacje z kortu. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Nasza tenisistka przegrała z Emmą Navarro. Dzisiejsze zwycięstwo pozwoliło Amerykance wyrównać bilans pojedynków z Polką na 2-2. A tymczasem na mundialu oczekiwanie na kolejną supergwiazdę. Hasło Neymar wciąż wywołuje bowiem ożywienie. Pytanie brzmi, czy brazylijski gwiazdor zagra w związku z kontuzją Rafini. Trener brazylijskiej kadry Carlo Ancelotti na konferencji nie udzielał jasnych odpowiedzi. Jest dostępny. Trenował cały tydzień i dobrze się przygotował na ten mecz. Może zagrać, tak jak reszta drużyny. Wszyscy się cieszymy, że jest z nami, bo oczywiście jego jakość może nam pomóc. Mecz Szkocja-Brazylia o północy.

0: Epickie bity to Bibi Rexha i Faithless, to New Religion, to jest RMF Max, trwa zagadkowa środa. Przypominamy...
1: Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
2: Bo faceci nie mają nigdy racji.
1: Nie no, tak
3: bo
1: nie można.
3: I nie patrzy na to, ile kosztują, bo ma na nie ochotę.
0: Tak, trzeba żyć.
1: Ona je chce i ona je kupuje.
0: Wow.
1: Podoba mi się to.
0: Ona dostała chyba premię ostatnio. Reklama.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
12: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
20: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz 3 wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
21: I po reklamie.

lato na całego w Warszawie. To dlatego, że dotarły do nas afrykańskie masy powietrza. Zdecydowanie no, będziemy się męczyli w tym tygodniu, dlatego że termometry już jutro będą wskazywały maksymalnie okolice 31 stopni w cieniu, to jest temperatura, więc będzie naprawdę upalnie i do tego wszystkiego jeszcze słonecznie przez cały dzień. Jakieś chmury mogą się pojawiać, ale raczej nie dadzą nam zbyt wiele cienia. W piątek już pełne słońce, 31-32 kreski nawet.

0: Czas na wielkie rozwiązanie, drodzy państwo.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Odpowiedzi były różne. Było ich dużo. Były profesjonalne i mniej profesjonalne. Ale jak będzie naprawdę? Przekonajmy się. Uwaga, przypominam zagadkę szybciutko. Magda kupuje truskawki na targu. Jeden pan powiedział, że truskawki skończą się już w przyszłym tygodniu, drugi, że dopiero w połowie lipca, a trzeci, że będą jeszcze tańsze. Żaden z nich nie miał racji. Dlaczego?
0: Różne odpowiedzi, jak wspomniała Justyna, przychodziły, ale tylko jedna zbliżyła się do tej poprawnej. Posłuchajmy.
3: Jeden ze sprzedawców nie miał racji, ponieważ Magda po prostu je zje.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Cieszę się bardzo, że to rozwiązanie się udało znaleźć, bo teraz jak tak o tym myślę, to ono jest jednak trochę naciągane.
0: Nie.
2: Troszkę takie, wiecie, z twistem.
0: Coś ty.
2: Ale spoko, no czasem po prostu te zagadki takie w głowie powstają. Magda po prostu kupiła te truskawki i zjadła je jeszcze zanim wróciła do domu, więc po prostu ich już nie było i nie miało znaczenia, ile kosztują, czy będą w przyszłym tygodniu, czy nie.
0: Nie ma to znaczenia, nie miałoby to.
1: Które nie dają zasnąć.
2: Carpe diem.
0: Nic by to nie dało.

0: To nówka sztuka od Bledki. To numer Tańcz. Letni, piękny, z klimatem. I czuję, że będziemy do niego wracali często tego lata. Tańcz od Bledki można też na prywatnych playlistach zapisać. Oczywiście, że tak. Czemu nie?
1: Oczywiście, że tak. Warto też sobie zapisać RMF Max na liście ulubionych stacji, które rozdają bilety, bo za chwilę kolejne wejściówki na Oshi All Stars Festival, który już w ten weekend, a tam na scenie m.in. BDS, Żabson i Bambi.
2: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
6: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
7: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
8: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
10: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA, teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
11: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
12: Ankara, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
13: Jasne! Jadę na Tauron, letni festiwal tajemnic barokko do Zamku Książ.
12: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
13: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
12: Brzmi jak prawdziwy barok.
13: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
12: Tauron, letni festiwal tajemnic barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
13: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
14: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
15: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa, pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. A my chcemy, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Rewolucja w kontroli bezpieczeństwa na lotnisku w Modlinie. Już w przyszłym roku port ma całkowicie znieść uciążliwy limit płynów w bagażu podręcznym. Informacje ważne dla podróżnych odlatujących z tego podwarszawskiego lotniska ma oczywiście Przemek Mzyk.
2: Prezes lotniska Jacek Kowalski zapowiedział natychmiastowe rozpisanie przetargu na zakup i montaż nowoczesnych skanerów trójwymiarowych. Inwestycja ta ma diametralnie przyspieszyć odprawę i postawić Modlin w jednym rzędzie z najnowocześniejszymi lotniskami w Polsce. Informacja ta padła podczas oficjalnego otwarcia nowego terminala tymczasowego, który już od przyszłego tygodnia ma obsługiwać podróżnych. Warto przypomnieć, że nowoczesne skanery montuje właśnie lotnisko Chopina.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Warszawski Zarząd Rozbudowy Miasta podzielił się z nami informacjami o najnowszych działaniach w stolicy. Sporo dzieje się w Rembertowie i nie chodzi tu tylko o budowę tunelu pod torami kolejowymi. W programie poprawa układu drogowego.
3: Podpisaliśmy umowę z firmą AZ na ponad 1 milion złotych na projektowanie odcinka budowy drogi łączącej Cyrulików z ulicą Strażacką i przebudowę Alei Generała Chruściela na odcinku od budowanego tunelu do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Tutaj projektant ma 16 miesięcy na realizację tego zadania. To jest to, co nowego wydarzyło się w Rembertowie.
1: Mówiła szefowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska. Dwie najlepsze uczelnie w Polsce, uwaga, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński znalazły się egzekwo na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026. Jak młodzi ludzie oceniają swoje studenckie doświadczenia na UW?
4: Było trudno, bardzo było dużo teorii, ale też było właśnie bardzo dużo praktyki, przez co czuję się przygotowana, by zacząć nowy zawód.
5: Wybór tej uczelni to był przypadek?
6: Na początku byłam w ogóle na innej uczelni, ale zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że UW jest lepsze. No i przeniosłam się na UW i dlatego, bo uznałam, że to jest najlepsza uczelnia.
5: Trzy słowa, którymi pani określi tę uczelnię, albo chociaż jedno.
6: Bliski. Chyba tak. Chyba to by było najlepsze określenie ze względu na to, że to są osoby prawdziwe, autentyczne, które pomagają, które wspierają i dmuchają w skrzydła.
1: Usłyszałam Magdalena Greinert, a od soboty rusza wakacyjny rozkład jazdy warszawskiej komunikacji miejskiej. Na autobusy, tramwaje oraz metro będą jeździły inaczej aż do końca sierpnia. Niektóre linie pojadą rzadziej w czasie wakacji. Tramwaje będą kursowały w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, poza nimi co 7,5 lub 15 minut. Pociągi linii M1 będą kursować co 2 minuty 50 sekund, a linii M2 co 3 minuty i 30 sekund. No i jeszcze trochę sportu, bo dwaj zawodnicy koszykarskiej Legii Warszawa opuszczają stolicę. Andrzej Pluta trafił do hiszpańskiego Basket Girona, Karle Ponsar wraca do Francji.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
1: Już jutro w stolicy 30, nawet powyżej 30 stopni. No i słońce będzie dominowało. Nic w tym temacie się nie zmieni. Natomiast no oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale raczej nie przyniosą żadnych opadów i będą dawały mało cienia, bo to będą takie delikatne obłoki. Może gdzieś tam koło 16 godziny tych chmur będzie trochę więcej, ale na pewno nie będą burzowe. Natomiast w piątek do 32 stopni nawet, tak teraz pokazują te najnowsze modele synoptyczne i słońce.
7: Tu RMF Max i za chwilę będą się działy cudowne rzeczy, bo OSI All Star Festival na stadionie Legii w Warszawie już lada moment i my dziś dysponujemy wejściówkami na to wydarzenie.
8: Tak jest, będzie dobry konkurs, więc słuchajcie uważnie. A to jest taki gość, co ma taki przyjemny piasek w głosie, piasek nad morzem też już gorący. Kto na przykład już zaczął urlop, to można trochę pozazdrościć. Teddy Swims teraz w RMF.
7: Ja już myślałem, że Andrzej Piaseczny.
8: Też by się nadał, no.

0: Ebony Hollow w RMF Max, 10 po 7, a my chyba coś obiecaliśmy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Oshi All Star Festival. Ładny. 27-28 czerwca. To już lada moment. To na stadionie Legii. BDOS, White 2115, Japson, Young Iggy, Kuke 2115, Bambi, Sobel. Cudowny raperski line-up będzie się działo.
0: No, same gwiazdy, jak sama nazwa tego festiwalu zresztą wskazuje, to już w ten weekend w Warszawie, więc jeśli ktoś z was chciałby się wybrać, to teraz trzeba wziąć udział w zabawie.
2: Tam-da-dam!
0: Czekaj, znaczy cztery chcesz?
2: Nie, ja chcę zrobić tam-da-dam.
0: To zrób, dobra, a ja powiem nazwę.
2: Tam-da-dam!
0: Państwa ciasta!
2: Państwa ciasta. I uwaga, państwo, ciasto, raper, mebel. W takich czterech kategoriach podajecie hasła, wysyłacie je na Messenger RMF Max. Ty odliczasz czy ja?
0: X, Y, Z.
2: I stop.
0: E.
2: Na E.
0: Strasznie, strasznie trudne.
2: Bardzo trudne dałaś. Ale to nie moja wina, to Justyna dała.
0: No.
2: Państwo, ciasto, raper, mebel na literę E. Ale trudne, ty, ja bym nie dał rady. Dajcie znać, a ja wam puszczam dobry banger. To Alabama Ten, to nówka w RMF Max. Państwo, ciasto, raper, mebel na E. Messenger.

0: Somber i 12 to 12 w RMF Max. 17 po 7. Za chwilkę bilety na Oshi All Star Festival będziemy rozdawać, ale jeszcze wiadomości ze świata, słuchajcie, bardzo istotne, bo Chińczycy wyprzedzili Stany Zjednoczone, przynajmniej pod kątem komputerów. Okazało się, że taka najszybsza maszyna obliczeniowa na świecie, superkomputer, to jest teraz numer jeden w Chinach, a nie w Stanach Zjednoczonych, tak jak do tej pory.
1: Czyli na superkomputery wygrywają.
0: Tak.
1: A na supermeny ciągle Amerykanie, także jest 1-1.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mówią o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenna. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zacznij lato od najlepszych.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl
1: 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Just keep watching.

0: Modelki lecą już w lato w RMF Max. A kto tu jeszcze poleci na Oshi All Star Festival w ten weekend w Warszawie? No jest sporo szansa, że Maja. Cześć Maja.
1: Dzień dobry.
0: Maja taka już troszeczkę roześmiana, ale troszeczkę zestresowana, no bo wie, że przed nią jeszcze jedno małe zadanie, ale to będzie bardzo przyjemne zadanie.
2: Maja, jest przyspieszone bicie serca?
1: Jest.
2: Na myśl o tym, że tam BDOS, Żabson, Sobel na scenie przed tobą za chwilę mogą być. Na kogo najbardziej byś tam chciała?
1: Na Bambi, na Yankee Diego ze wszystkich.
2: O, super. To się dobrze składa. Słuchaj, bo twoje zadanie teraz... Ty, bo przecież musimy wrócić do pierwotnego zadania, tak?
0: Tak.
2: Państwo, ciasto, raper, mebel. Na literę E. Co tam było?
1: No to było lekcja, bo ja to pisałam tak, co muszę.
0: To ja ci mogę przypomnieć, bo ja mam to przed oczami teraz, słuchaj. Napisałaś tak: Ekwador, Eklerek, Eripe, Eksponator i jeszcze Elbląg dorzuciła miasto, słuchaj, wiesz, tak, żeby
1: no,
0: się tutaj popisać.
1: Dorzuciłam.
0: Ale powiedz, Eripe, to jest raper, którego też znasz, bo my pierwszy raz się spotkaliśmy.
1: No, znaczy to jest, ja wiem, usłyszałam, pamiętam, że się disował z BDOS-em.
2: O, proszę.
0: To ciekawa historia od
2: to
0: razu,
2: się,
0: proszę
2: co
0: bardzo.
2: To nieco rad, że od Mai dowiadujemy. Ale teraz, Maja, przed tobą zadanie. Przed tobą zadanie, żeby w 30 sekund minimum 3 wersy dorymować do tego, co my ci podamy. To, co my będziemy tobie wrzucać, to będą wersy wyciągnięte z tekstów raperów, którzy pojawią się na Oshi All Star Festival. Wśród nich między innymi Bambi, którą mówisz, że lubisz, więc mam nadzieję, że pójdzie łatwo. 3 wersy do dorymowania, Maja. 30 sekund. Gotowa?
1: Gotowa.
0: No to czas. Start. Czwarta 4, piąta 5, szósta 6.
1: W mojej głowie wódka, forsa stres, w twojej głowie wódka seks.
0: Ze mną będzie zachód słońca.
1: I Kalifornia.
0: A do słońca jakbyś dorymowała?
1: Bez końca.
0: Pięknie. Taki mały ja, taki wielki świat.
1: Mama mówi coś tam, chwila.
2: Dorymuj do słowa świat. Cokolwiek.
1: Jeszcze dawaj. Raz, jeszcze raz.
3: No.
2: Jeszcze raz w sumie się rymuje, moim zdaniem. Moim zdaniem świat się rymuje do jeszcze raz, Justyna.
0: No tak, no jest to, tak, jest to rym. Uznajemy.
2: Biały rym wprawdzie, ale...
0: Ale jest.
2: Ale jest.
0: Lecisz na Oshi All Star Festival.
2: Matko Maja, żyjesz?
1: Proszę?
2: Ty żyjesz, czy cię zaatakowało stado dzikich zwierząt?
1: Tak, jest po prostu cała grupa wsparcia ze mną.
0: Okej, okay. No to myślę, że grupa wsparcia też ma szansę się pojawić. Zobaczymy w jakiej liczbie, ale to już za chwilę pogadamy, dobra?
1: Dobrze.
0: Gratulacje jeszcze raz, a to już Lady Gaga w RMF Max.
1: Dziękuję bardzo.

0: Abrakadabra, czary mary, na osi All Star jedzie Maja, a my mamy dla was mistrzowski flash sportowy.
1: Bardzo ładnie zrymowałeś, to Michał. Jestem z ciebie super dumna, naprawdę.
0: Ja właśnie od dziecka też chciałem być raperem, ale nie zostałem, nie wiem czemu.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To mistrzowski flesz RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Turniej Ligi Narodów przed własną publicznością rozpoczynają właśnie polscy siatkarze. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju w Pre-Zero Arenie w Gliwicach grają z Belgią. Kolejnymi rywalami naszej kadry będą reprezentacje Turcji, Niemiec i Argentyny. Na tym dzisiejszym meczu jest Wojciech Marczyk, który przypomina, że bilans naszych siatkarzy w Lidze Narodów to 2 zwycięstwa i 2 porażki. A jaki jest bilans Belgów?
4: Taki sam, pokonali Bułgarów i Iran, ale przegrali z Serbami i Brazylią. W składzie biało-czerwonych na ten turniej są Wilfredo Leon czy Jakub Popiwczak, jednak w pierwszych meczach z Belgią i Turcją może ich jeszcze zabraknąć na parkiecie. Tak wiele wskazuje na to, że już dziś na parkiecie możemy zobaczyć Komendę, Śliwkę czy Szalpuka.
3: A na koniec mundial i Cristiano Ronaldo, który po swoich wczorajszych trafieniach z Uzbekistanem jest jedynym w historii piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 6 edycjach Mistrzostw Świata.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Milky i Just The Way You Are w RMF Max. To brzmi tak wakacyjnie, że bardziej się nie da, ale powiem szczerze, że jak tak patrzę na te prognozy na niedzielę, jak ma łupnąć prawie 40 stopni, to chyba będzie można tak naprawdę zupełnie, bez żadnych wyrzutów sumienia, po prostu leżeć na kanapie i nic nie robić. Cały dzień.
1: Kanapa. Kanapa to jest dobry pomysł.
0: To jest dbanie o zdrowie po prostu.
1: Tak. Dziękujemy ci za to usprawiedliwienie już tylko. Wypisane, możemy podpisać RMF Max. Można leżeć na kanapie. A czy rzeczywiście będzie można, czy rzeczywiście będzie tak ciepło? Zaraz prognoza pogody. Bądźcie z nami, sprawdźmy to.
2: Reklama.
3: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara... Na mediaexpert.pl.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach.

0: i RMF Max.
1: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
2: Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na Was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
3: I po reklamie.

0: 8 FM.
1: Już jutro w stolicy 30, nawet powyżej 30 stopni. No i słońce będzie dominowało, nic w tym temacie się nie zmieni. Natomiast no oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale raczej nie przyniosą żadnych opadów i będą dawały mało cienia, bo to będą takie delikatne obłoki. Może gdzieś tam koło 16 godziny tych chmur będzie trochę więcej, ale na pewno nie będą burzowe. Natomiast w piątek do 32 stopni nawet, tak teraz pokazują te najnowsze modele synoptyczne i słońce.

0: znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love.

0: ale ja czuję lato przy tym numerze. Mm-hmm. Ale to dobrze wjeżdża.
1: Aha.
0: Moving to the Sun w RMF Max. Zaraz jeszcze więcej bangerów, przy których czuć lato w każdej części ciała. To będzie Hop Benz Extra z grabą. Już zaraz po 20.
1: Tak jest. A ja już założyłam szybkie okulary, bo wsiadam na rower i spadamy na dzisiaj. Jutro się widzimy tutaj po 5. Siwek i Borycka, wielkie dzięki. Tymczasem sprawdźcie jeszcze, co słychać w Tour de Clubie RMF Max.
2: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max Warszawa. Jak ktoś bardzo ma ochotę zainaugurować już pierwszy wakacyjny weekend, no to można to zrobić w Enklawie. Tu jak zwykle w środę The Legendary Sounds Timon za sterami wypuści wam klasyki spod znaku R&B, Soul, Funky, Disco. Start o 22. Wybiegamy w stronę weekendu, a jak już jesteśmy przy klasykach, no to klasyki disco polecą w dekadzie. Inauguracja lata w dekadzie. W piątek impreza Summer in the City Stupid Disco, natomiast w sobotę już kultowa impreza, cykl imprezowy DJ-a Adamusa, Hi-Fi Superstar, supportować będzie DJ Romy. No i pamiętajcie o Oshi All Star Festival już w tę sobotę i w tę niedzielę na stadionie Legii, BDS m.in. Young Iggy, Kuke, Malik Montana, White 2115. Warto się pojawić nawet bez biletów, bo na miejscu pod stadionem czekać będzie ekipa RMF Max, która będzie mieć dla was bilety za wyzwanie.
3: Reklama. Radio RMF Max poleca kinonależakach.pl. Najdłuższe filmowe wakacje od czerwca do września z kinem plenerowym. 30 miejscowości, ponad 60 seansów, 100% filmowych hitów, a dla widzów kilkaset wygodnych leżaków. Ale to nie wszystko. Przed seansami czekają na was konkursy i prezenty od naszych partnerów. Znajdziecie nas nad morzem i w Polsce Centralnej. Lato, czas start!
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. Oshi All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
7: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
6: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
7: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
6: Brzmi jak prawdziwy barok.
7: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
6: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
7: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Tu wieczorny mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Za godzinę startują dzisiejsze mecze na mundialu w rozkładzie Bośnia i Hercegowina, Katar i Szwajcaria, Kanada. A tymczasem piłka na rodzimym podwórku. Były trener Ajaxu Amsterdam, nowym szkoleniowcem Pogoni Szczecin, Hiszpan Oscar Garcia, został oficjalnie zaprezentowany przez klub.
2: I'm really excited to be here.
1: Cieszę się, że tu jestem i zaczynam nowy projekt ze wspaniałym klubem, który chce się rozwijać. Jestem tu, by pomóc. A tymczasem polscy siatkarze w Gliwicach zaczynają właśnie swój mecz w ramach Ligi Narodów. Przeciwnikiem naszych Belgia. A w inauguracyjnym meczu tego turnieju siatkarze Turcji pokonali Chiny 3-0, a siatkarze Argentyny wygrali z Niemcami 3-2.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Jest super, no bo jeszcze tylko czwartek do szkoły i oficjalnie będziemy zaczynać wakacje. No ja już nie muszę, ale wiem, że się cieszycie. Przemek Grabowski, witajcie w środę po 20:00. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, mega premiery, Alesso i One Republic po raz kolejny razem dosłownie za kilka minut. A na 10:00 projekt Bauza, ich Magnetic.
0: Numer 10.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamię, coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Tak, wtedy dostarczyli nam emocje i czas na kolejny wspólny numer od Alesso i One Republic. Mega premiera tego tygodnia w RMF Max. In Your Eyes czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Myślę, że mogą się zbliżyć do sukcesu If I Lose Myself Tonight. Piękny klasyk już dzisiaj po tych 13 latach. Teraz kolejny świeży beat. Na razie poczekalnia listy Hop Bands na wasze głosy pod rmfmax.pl. Czeka także on, Cascade. Nie jest sam, gościnnie Leighton Giordani, Natalie Jane. Takie bity robią w USA. Meet Again.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
11: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
12: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
13: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
14: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna. Apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
15: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
16: To pokaz barokowych kreacji.
17: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
15: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
16: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
17: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
16: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
15: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.

0: proszę sobie zapisać ten numer, dodać do playlisty, zabierać się na wakacje i oczywiście głosować na liście Hot Bands. Polecam wam jego muzykę, Sony Fodera i ten numer, świeży beat w RMF Max, Let Me Be In Your Arms. Ale to dobrze wlatuje tak przed startem wakacji oficjalnie. A gdzie będziemy witać oficjalnie wakacje? W Wadowicach, lato na maksa już w piątek. Z zaproszeniem dla wszystkich Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Miejsce szóste dzisiaj, Girl Next Door. RMF Max.
1: Max numer 6. Let's go. Sounds good. Real good.

0: 4. Numer 4.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

sporo nowości dzisiaj w zestawieniu listy Hobbensy. Kolejne na czwartym przed chwilą. Fuka i Liwka Enklawa. Chcę więcej. No i pierwsza piątka dla Mikolasa i Tripsa. Nasz Trips też zrobił coś mundialowego. Hard to be humble. Słychać było boisko piłkarskie, to na pewno. Teraz słychać będzie klubowy klasyk, który odświeża Bob Sinclar. Rozsiada się coraz wyżej. Już na trzecim śpiewa Kajsa. Tak, będziemy wchodzić w wakacje. I can't wait.

0: Alex Warren to gwiazda internetu, ale można chyba powiedzieć, że kiedyś internetu. Teraz jego największą miłością jest muzyka. Nasza kolejna premiera tego tygodnia w RMF Max. Alex Warren wraca w numerze Passenger i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Bob Sinclair i Kaisa, I Can't Wait. Dwójka należała do projektu Dub Dogs z Brazylii. Ich How Does It Feel? No i na miejscu pierwszym mamy nasze męskie granie. Nareszcie to miejsce pierwsze dzisiaj.
1: RMF Max. One. Numer jeden.

0: dawna, to wiem.
1: No i nareszcie męskie granie na szczycie listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Dawid Mięzek, ryżemy sobie w Tour de Klapę w RMF Max Warszawa. Jak ktoś bardzo ma ochotę zainaugurować już pierwszy wakacyjny weekend, no to można to zrobić w Enklawie. Tu jak zwykle w środę The Legendary Sounds Timon za sterami wypuści wam klasyki spod znaku R&B, Soul, Funky, Disco. Start o 22. Wybiegamy w stronę weekendu, a jak już jesteśmy przy klasykach, no to klasyki disco polecą w dekadzie. Inauguracja lata w dekadzie. W piątek impreza Summer in the City, Stupid Disco. Natomiast w sobotę już kultowa impreza, cykl imprezowy DJ-a Adamusa. Hi-Fi Superstar supportować będzie DJ Romy. No i pamiętajcie o Oshi All Star Festival już w tę sobotę i w tę niedzielę na stadionie Legii. BDS m.in. Young Iggy, Kuke, Malik Montana, Y2115. Warto się pojawić nawet bez biletów, bo na miejscu pod stadionem czekać będzie ekipa RMF Max, która będzie mieć dla was bilety za wyzwanie.
3: Reklama.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu.
13: Najlepszy program do słuchania w pracy.
9: W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. Oshi All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
18: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
19: Wygodnie i za darmo.
18: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. Oshi All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
17: I po reklamie.

To jest kolejny mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Nieudany powrót Igi Świątek na kort. Polka w Bad Homburg. Przypomnijmy, rozegrała dziś pierwszy mecz po odpadnięciu z Rolanda Garrosa. Przejście na nawierzchnię trawiastą okazało się też trudne. Świątek przegrała z Amerykanką Emmą Navarro w trzech setach. A tymczasem na mundialu właśnie startuje mecz Bośni i Hercegowiny z Katarem. Remis nikomu tu nic nie daje. Jednocześnie odbędzie się także mecz Kanada-Szwajcaria. To w Vancouver stawka, pierwsze miejsce w grupie i mecz w 1:16 na tym samym stadionie. Pozostanie tutaj w Vancouver to nasz główny cel. Mówiłem, gdy zaczynałem tu pracę i gdy poznaliśmy format mistrzostw, że mamy jasny cel. Chcemy wygrać grupę. Dwa lata temu wszyscy myśleli, że zwariowałem, ale tego oczekiwałem. Mówił trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.

0: No i gdzie on się ukrył, ten kandydat na męża? Where is my husband? Witajcie po 21. No, gdzie się ukrył, ukochany, ukochana, bo trzeba jeszcze poświętować, trwa dzień przytulania. Można się tak przytulić trochę po przyjacielsku nawet, naprawdę. To ja idę poszukać, to kogo by się tutaj przytulić, bo to w ogóle poprawia samopoczucie. Mam nadzieję, że ludzie nie będą ode mnie uciekać. Przemek Grybowski, witajcie w RMF Max. Za chwilę Wiktor Waligura, teraz na starcie naszego spotkania Swedish House Mafia i ich Wait So Long.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

Gdzie tańczą przy tym numerze w Krakowie, przy Mickiewiczu. Też tam dzieją się imprezy. Drench Ill, Freed From Desire słychać także na rynku w Krakowie, kiedy ludzie chcą sobie potańczyć. Teraz premiera, przy której na pewno będziemy tańczyć, to Lumix, jeden z najmłodszych tak naprawdę producentów, przynajmniej kiedyś, bo zaczynał produkować muzykę już w wieku 11 lat. Kiedy miał 17, pokazał Monstera, później Thunder, dotarł do miejsca pierwszego listy Hot Bands, no i wraca rozpędzony hit. Jest tutaj trochę bitów na minutę. Lumix premierowo w RMF Max, jego Self Aware.

0: Wieczorne espresso te Sabriny Carpenter, a teraz też wieczorne zaproszenie. Kto z Was chce na fajny festiwal z RMF Max? No zapraszamy, prezentujemy także Fire Festival, bardzo ciekawy line-up. No i zapraszamy na grę miejską. Jutro możecie złapać RMF Max na mieście i też mieć bilety na Fire. Jutro będziemy w Częstochowie, w piątek będziemy w Katowicach. Kto chce być tam razem z nami, kto nas złapie? A kto słucha Graby, złapie Dawida Podsiadło. Za chwilę jego nowość na błysk. Wróci także Calvin Harris i niezapomniany hicior na wakacje, czyli Sama.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.

0: co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Men. Prosto i po męsku. Zdrowid.
4: I po reklamie.

Mega klimat robi Eben, jego Head w RMF Max. Teraz mega kawałek od Roxy i White'a, rozpędzony, energetyczny, tak akurat na energetyczne urodziny 23. Dzisiaj świętuje Marek. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół na rmfmax.pl. Marek na maksa, wszystkiego naj. Pozdrawia cała ekipa z magazynu, żeby palety zawsze były lekkie, skanery działały za pierwszym razem, a kierownik miał zawsze wyjątkowo dobry humor. 100 lat Marek, no dzisiaj już po pracy, tak na luzaku. Roxy White od przyjaciół Marek. Dla ciebie.

Zamykam oczy i typuję jedynkę jeszcze na początku wakacji na liście Hot Bands. Teddy Swims i jego nowości przed chwilą. My z Tenower All, jak on śpiewa. No śpiewają także doskonale na naszych imprezach. Witamy wakacje w Wadowicach w piątek. Lato na maksa na scenie RMF Max. Grzegorz Chyrzy, który zaśpiewa swoje wszystkie największe hity. Te, do których tańczycie i które znacie z RMF Max, zmiksuje nasza Ola Bieniasz w swoim DJ secie. A na scenie pojawi się także Mortalcio. Co wy na to? Kto będzie z nami? Szczegóły na rmfmax.pl. Będzie nasza ekipa, będzie zabawa już w piątek.

0: ten numer to największy hit tak końcówki zimy i wiosny. Holendrzy z Anapa, Talk to You. Oczywiście będziemy słuchać także w wakacje, ale my tutaj w RMF Max już powoli obstawialiśmy i bawiliśmy się, próbowaliśmy wytypować propozycje na hit tego lata. I mam taką jedną, to Run Run River, kawałek, który zrobili razem David Guetta i Alok. Usłyszycie dosłownie za kilka minut.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

I jeszcze jeden, jeszcze raz bujamy się, śpiewamy, tańczymy. Run, Run River, szybko wpada w ucho. No i kto się zgodzi z grabą, że to może być jeden z największych hitów lata na maksa 2.6. David Guetta i Alok. Kto by się spodziewał, że takich dwóch zrobi wspólnie kawałek. Run, Run River. Czekam wasze głosy także na liście Hot Bands. Może tak akurat na starcie wakacji w piątek. To będzie nasza nowa jedynka. Tego im życzymy.

Out of Touch, stary numer przerobiony, United Nations przerobiony też już sporo czasu temu, ale wracam do tego z wielką przyjemnością. Teraz nowości, które polecam już na wakacje i w szczególności na upały. Od projektu Jubel ze Szwecji, ich Ocean House, taki dom nad oceanem, tam to się na pewno można schłodzić wskakując do wody, albo u nas nad Bałtykiem woda zimna. Przyda się chłodzenie w weekend, bo te europejskie upały rozgoszczą się także nad Polską. No, w Wielkiej Brytanii zrobiło się gorąco, w Londynie temperatury prawie do 40 stopni i tam to ludzie się gotują w pociągach. Może macie w Wielkiej Brytanii rodzinę, przyjaciół, warto do nich zadzwonić, zapytać się, jak oni się tam mają, jak oni się tam chłodzą. A na chłodzenie właśnie ta nowość, Jubel, świeży bit w RMF Max, Ocean House.

The First Time Damiano David robi nam wieczór. A teraz wiadomość z Paryża. Dziewczyny zrobiły sobie wczoraj wieczór. Madonna ma nową przyjaciółkę, nowego best frienda, tak, BFF, albo przynajmniej BF. Jak nie best friends forever, to best friends teraz. Charlie XCX i Madonna. Wczoraj widziano dziewczyny na pokazie mody w Paryżu, a później była impreza w jednym z paryskich klubów. No to dziewczyny na pewno się spociły, bo tam mega, mega gorąc. Zostańcie z RMF Max, za chwilę też mega gorący kawałek. Ale Farben i jego Body Talk.

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Azizam od Eda Sheerana. Co tam jeszcze w świecie muzyki? Na pewno kojarzycie chłopaków z BTS, wielkiej gwiazdy K-popu. Jedną z największych jest chyba Jungkook, który jako taka gwiazda też dorobił się psychofanek. Jedna z nich z Brazylii to nawet poleciała do Korei, żeby go odwiedzać w domu. Dzwoniła do dzwonka Jungkooka 133 razy. No i teraz dostała zakaz zbliżania się, a nawet karę więzienia, ale na razie jeszcze w zawieszeniu. 133 razy. No jakby jakaś fajna sąsiadka dzwoniła, taka miła, która lubi Ariane Grande, to zawsze można zaprosić na kawę. Ariana teraz. Nasza nowość w RMF Max. Ariana Grande na wakacje. Hate That I Made You Love Me.
1: To jest nowość RMF Max.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie, udało się, nareszcie to nasza dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands. Męskie granie, no to teraz nareszcie coś bardzo świeżego. Afro House na wakacje z RMF Max. Niemiec Topik zrobił kawałek z Becky G. No i co z tego, że z Niemiec potrafi połączyć afrykańskie bity i głos Becky G i jej klimaty w numerze Sorry Papi. To może być wysoka pierwsza trójka jutro. Tak to czuję. Topik, Becky G teraz.

0: Tak właśnie brzmi lato i tak właśnie brzmią modelki. Uwielbiamy ich bity. Dziewczyny, dziękuję też za wsparcie na liście Hot Bands. Lubię cię jak lato. Co wy na to? Kto kocha modelki? Wskakuje, głosuje na rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo będzie jeszcze trochę dobrego bitu i nowości. Nie wiem, czy słyszeliście nowość na wakacje od Bledki. Tańcz. Będzie, będzie. I to już za kilka minut.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

czuć, aż człowiek też czuje i sam się rusza. Też tak mieliście. Bledka i jej nowości Tańcz. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Pozdrowienia dla tych, którzy pakują się z radością jutro do szkoły, bo no jeszcze tylko ostatni czwartek i w piątek będziemy zaczynać wakacje 2-6. Lato na maksa i myślę, że w trakcie lata będziemy słuchać także bitów tego gościa. To Yearbox i Graceland, a za chwilę Milki w remiksie Davida Getty.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

jednej plażowej imprezy Bob Sinclair i jego World Hold On wciąż kręci, nóżka sama chodzi. Teraz nowość, przy której też będziecie chcieli się poruszać. No warto przy tym numerze można zrobić formę na lato, jak nie tegoroczne, to przeszłoroczne. Szymza i Arko, nasza nowość ostatnich dni w RMF Max. Dobre Afro House'y, które polecam wam na lato. Ten kawałek też czeka na wasze głosy, nawet o tej porze na liście Hot Bands. Fire, fire.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: E.ON. Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
3: I po reklamie.

Odkrywamy nowe polskie produkcje wieczorowo w RMF Max. Tutaj Girl Scout, Ineska, Amelcia, Gaba, Sonia i Milena. Chciałabym. Może chciałabym być na liście Hot Bands. No na pewno dziewczyny by chciały. Głosujcie na rmfmax.pl. Tam też możecie sprawdzić, gdzie będziemy niedługo na naszych imprezach Lato na Maxa. A wakacje otwieramy oficjalnie w piątek w Wadowicach. Wszyscy jesteście zaproszeni. Będzie nasza ekipa RMF Max. Będzie Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory, które znacie i kochacie. Mortalcio także na scenie. Największe przeboje wyśpiewa też live na żywo Grzegorz Chyży. Widzimy się już w piątek.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: bazę, ręka do góry.
1: No widzę, no widzę, widzę ten las rąk. Baza, Asia Marciniak, Michu Kontrabas, nasza wieczorna nowość. Tak czy nie? Polecam także na upały, które się zbliżają i w upały RMF Max przypomina, trzeba pić, trzeba się nawadniać. Nie zapominajcie o tym. Za chwilę Klaudia Sadownik w głośniku, gdy wieczorem chłodniej, jej za późno. RMF Max.
2: Reklama. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
3: I po reklamie.
4: That's the spirit.
5: Tu są moi ludzie.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

I to lubię, taki klimat na koniec dnia zrobił nam Metzner, jego Gotham. Słyszymy się jutro, oficjalnie przed startem wakacji w czwartek wieczorowo, 20 lista Hobbens, będą nowości, już na wakacje, będą premiery na tegoroczne Lato na Maxa, będą kawałki, do których na pewno będziemy tańczyć, kiedy w końcu będzie trochę więcej wolnego. Sprawdzajcie, co się dzieje i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

0: tyle znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

krzyczą diabłem.